nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie szczeniak, tylko papi. Przekaż Asibasi 10 kafla, kiedy gramy. Na zapełnionej sali cały kraj spakowany. Odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe. Piją brawa pośladkami.
1: Melo Radio. To jest

że ty nie szukasz faceta. God damn, siedzimy razem, patrzymy w gwiazdy jak w filmie. Jedna z nich spada i marzy, żebyś została już na zawsze przy mnie. Jakoś tak wyszło, że od ponad roku na palcu masz diament.

To jest Melo Radio.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim o tych, którzy patrolują warszawskie ulice, czuwają nad poprawnością parkowania, usuwają wraki pojazdów z dróg, edukują najmłodszych m.in. z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mają też oko na rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. Mowa oczywiście o strażnikach miejskich. Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się na Plac Zamkowy, gdzie we wtorek odbyło się uroczyste święto Straży Miejskiej połączone z jubileuszem 35-lecia tej formacji. Posłuchajcie krótkiej relacji.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
3: Rozpoczynamy uroczystość oficjalnych obchodów 35-lecia Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Zbigniew Włodarczyk, pełniący obowiązki komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Dziś wyjątkowe święto, święto Straży Miejskiej, a także 35-lecie tej formacji. To też okazja do takiego krótkiego podsumowania, jak Straż Miejska przez te 35 lat się zmieniła.
4: W 1991 roku tu na Placu Zamkowym ślubowało 120 funkcjonariuszy. Taki był stan etatowy na tamten okres. W dniu dzisiejszym zatrudnionych mamy 1800, prawie 40 osób i cały czas zwiększamy swój stan. To jest też pokaz, jak rozwinęła się ta formacja. Ale wystarczy popatrzeć też, jak przez te 35 lat rozwinęło się miasto. Zwiększyły się nasze uprawnienia, ale też zwiększyły się oczekiwania mieszkańców. My na te oczekiwania staramy się na co dzień reagować. Jedno, które nam przyświecało przez cały ten okres, to żeby być blisko mieszkańców i wsłuchiwać się w potrzeby tak naprawdę ich i tego miasta.
2: Warto też powiedzieć, że to także nowocześniejsze narzędzia, nowocześniejsze samochody.
4: Tak, będzie okazja dzisiaj popatrzeć sobie na telebimach, jak Straż Miejska wyglądała w 91 roku, czym dysponowała, jaki był sprzęt, jakie wyposażenie i zapraszam na piknik, który przygotowaliśmy dla mieszkańców, gdzie będziemy mogli już obejrzeć, czym dysponujemy dzisiaj, jakie zadania dzisiaj realizujemy.
2: Mówiliśmy o przeszłości, o tym, jak formacja się zmieniła. To w takim razie co przed, jakie przede wszystkim wyzwania?
4: W dalszym ciągu budowanie zaufania wśród mieszkańców i reagowanie na ich potrzeby. My jesteśmy otwarci na wsłuchiwanie się w głos, na to, co jest potrzebne. Wyzwania, które toczą przed wszystkimi mieszkańcami, przed naszym krajem, w tym przed Warszawą. Od niedawna jesteśmy podmiotem ochrony ludności, więc to też nowe wyzwanie, z którymi musimy się mierzyć i staramy się to jak najlepiej realizować.
5: Starszy inspektor Sławomir Smyk, strażnik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Podstawowy element tej uroczystości to jest oczywiście ślubowanie młodych strażników, którzy dopiero rozpoczynają pracę w warszawskiej Straży Miejskiej, ale dodatkowo uroczystość będzie miała też na celu uhonorowanie innych strażników, którzy są już długoletnimi pracownikami warszawskiej Straży Miejskiej, a także funkcjonariuszy, którzy przysłużyli się dla bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy. Udział w święcie, jak widzimy, biorą także orkiestra Wojska Polskiego, bierze udział szereg gości zaproszonych na tą uroczystość, a trzeba dodać, że jest to wyjątkowe święto, bo połączone właśnie święto Straży Miejskiej z 35-leciem istnienia formacji.
2: Jak w Pana ocenie się ta Straż Miejska przez te 35 lat zmieniła?
5: Gdybyśmy patrzyli na genezę powstania warszawskiej Straży Miejskiej, trzeba tu odnieść się do pierwszej, bardzo zbliżonej formacji, którą było MSP, Miejska Straż Porządkowa, popularnie zwaną Strażą Prezydentką. Ta formacja istniała do 1990 roku. W 1991 roku Warszawska Straż Miejska została powołana przez prezydenta Wyganowskiego i od tamtego czasu jest już formalnie Strażą Miejską. Ale od 1991 roku w Warszawie nie funkcjonowała tylko jedna straż. Te straże były rozrzucone zgodnie z podziałem administracyjnym miasta stołecznego Warszawy. Tu trzeba dodać, że to były straże gminne, a więc powstała wtedy Straż Gminy Centrum, Ogólnomiejska Straż, a także w poszczególnych dzielnicach, które miały statut gminy, także powstawały straże. Od 1991 roku istnieje jedna formacja, która istnieje do tej pory. Oczywiście też w tym czasie nasza formacja ewoluowała, a więc zmieniał się sprzęt, zmieniały się przepisy, ale Straż Miejska ciągle stała na straży ładu i porządku publicznego. Jeżeli rozpoczniemy tą przygodę z Warszawską Strażą Miejską, jeżeli rozpoczniemy pracę w naszej formacji, to trzeba powiedzieć, że nigdy ta praca nie będzie nudna. Zawsze możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy będziemy robili coś nowego. Każdy referat, który istnieje w Straży Miejskiej, niesie nowe wyzwania, nowe obowiązki, a strażnicy, którzy zmieniają te referanty, przechodzą oczywiście różnego rodzaju szkolenia, są przygotowani do tej pracy, ale jednocześnie zmieniają formę tej pracy poprzez pomaganie zwierzętom, interwencje dotyczące ruchu drogowego, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, interwencji wobec osób nieletnich, a także możemy tu mówić o profilaktyce, takiej szeroko zakrojonej profilaktyce, a więc pracy strażników miejskich z dziećmi.
2: Coraz więcej strażników miejskich w Warszawie zyskuje na przykład uprawnienia ratownika medycznego.
5: W Warszawskiej Straży Miejskiej jest już ponad 150 ratowników i ta liczba cały czas rośnie. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy strażnicy muszą ratować czyjeś życie bądź zdrowie. Te umiejętności, które są nabyte przez funkcjonariuszy, są istotne wtedy, kiedy mamy przed sobą człowieka, który nie oddycha, który nie ma przytomności i trzeba podejmować bardzo szybkie decyzje. Wszyscy funkcjonariusze przechodzą szkolenia z zakresu ratowania medycznego, ratowania życia i zdrowia człowieka. Natomiast wyspecjalizowani ratownicy mają dużo większą wiedzę, ale tę wiedzę także przekazują swoim kolegom.
6: Starszy inspektor Ireneusz Krawczyk, w straży pracuje 18 lat. Jestem dodatkowo ratownikiem medycznym i jestem koordynatorem projektu Uliczny Patrol Medyczny. To jest projekt, w ramach którego pomagamy osobom w kryzysie bezdomności. Skupiamy trzech partnerów w ramach tego projektu. To jest Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, czyli poradnia dla osób w kryzysie bezdomności i Caritas Polska. No i w ramach tego projektu średnio 15 patroli składających się z ratowników wyjeżdża na terenie całej Warszawy, dociera w miejsca przebywania takich osób, no i udzielamy im pomocy głównie medycznej, aczkolwiek również takiej egzystencjonalnej.
2: Trudno nie zapytać, bo to będzie w magazynie motoryzacyjnym, jakiego typu pojazdami, radiowozami jeździcie i jakie wyposażenie dodatkowe macie, no bo to jednak specyficzny rodzaj pracy.
6: Jeżeli działamy w projekcie Uliczny Patrol Medyczny, to mamy do wyboru albo samochody osobowe, albo samochody dostawcze, natomiast głównym tutaj naszym wyposażeniem to jest sprzęt ratowniczy. Oprócz tego, że strażnicy mają dodatkowo uprawnienia ratownika bądź ratownika medycznego, to jeszcze dysponują sprzętem w postaci plecaków ratowniczych typu R1 i defibrylatorów AED.
2: Jest z nami strażnik miejski z najdłuższym stażem Warszawskiej Straży Miejskiej. Pan o Straży Miejskiej wie chyba wszystko.
7: Bogdan Sadłej, zastępca naczelnika oddziału specjalistycznego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. No to jest takie pojęcie bardzo szerokie, bo nigdy nic wszystkiego się nie wie. A faktycznie w instytucjach miejskich, począwszy od Miejskiej Służby Porządkowej, pracuję od 1985 roku, czyli 41 lat. Ja pamiętam jeszcze pierwsze patrole, tak, 40 lat temu. Na całą Warszawę było łącznie 7 radiowozów, po jednym na każdą dzielnicę. Teraz to już jest po kilkanaście wozów, tak, kontrolowych na dzielnicy. Dzielnic mamy dużo więcej, bo był oddział ustrojowy Warszawy. No oczywiście środki przymusu nam doszły, uprawnienia szersze, tak, więc to się wszystko tak co 2-3-4 lata zmieniało. Mamy już teraz ponad 1700 pracowników. Chciałbym, żeby szeregi naszej firmy tak były zasilane przez coraz to nowsze grupy pracowników, młodych, prężnych. Bo nie ma co ukrywać, że jak strażnik po 60 roku życia, to wartość bojowa trochę spada.
2: A panu przez te lata co dawało największą satysfakcję z pracy?
7: Znaczy możliwość reprezentowania miasta, kontakty z ludźmi, z mieszkańcami, bardzo szerokoprofilowe, wieloprofilowe zadania do realizacji, zabezpieczanie imprez, udzielanie pomocy osobom, które tego wymagały, pomaganie bezdomnym w okresie zim. No szereg zadań. No. Od 4 lat mamy łódź patrolową. Też akurat jest ona w dyspozycji oddziału, w którym teraz jestem zastępcą naczelnika.
2: Wspomniał pan o łodzie, ale mnie też interesuje to, jak na samym początku wyglądała kwestia radiowozów. Czym panowie jeździli? No bo to też taki przeskok.
7: Na początku jeździliśmy, jak po raz pierwszy w ogóle zobaczyłem taki patrol miejskiej służby, nomen omen tutaj na Jezuickiej. To był duży Fiat 125P, 1500 pojemności, no i tym się śmigało. Oczywiście w benzynie. Na dzień dzisiejszy przymierzamy się już do przejścia na elektryki, tak? Zgodnie z ekologią, z wymogami środowiska. Później Fiaty zostały zmienione na Polonezy. Doszły też samochody transportowe, bo trzeba było różne zabezpieczenia robić, większe grupy przewozić. No i tak doszliśmy do dnia dzisiejszego. No jeszcze jesteśmy trochę w dieslach, jeśli chodzi o przewóz osób nietrzeźwych, ale też i samochody starsze. Ma nastąpić wymiana taboru, no bo samochody pracują w systemie całodobowym, więc nic nie jest wieczne.
2: I panowie, którzy wstąpili w szeregi Straży Miejskiej, dziś będą składali uroczyste ślubowanie, jakby się każdy z panów przedstawił.
8: Mariusz Gutowski.
9: I aplikant Marcin Kotowski.
2: To na początek, jak to się stało, że trafiliście do Straży Miejskiej?
9: No jeszcze gdzieś tam była chęć zmiany, tak, ku końcowi kariery, że tak powiem, bo już tam 20 parę lat pracy mam. No interesowałem się zawsze zwierzętami i tutaj no ekopatrol mnie interesował przede wszystkim przychodząc do Straży Miejskiej, więc no złożyłem dokumenty, tak, przyszedłem rekrutację, no i dzisiaj już jestem w ekopatrolu.
8: No ja trochę z przypadku, no bo byłem jakoś takie, no, przypadkiem się dowiedziałem, że są przyjęcia, że miałem, po prostu byłem w takim okresie, że szukałem pracy jakiejś takiej stałej, no bo człowiek szukał, a to tu, a to tam, a mówię, no tu ktoś mi powiedział, że tu jak się dostanie człowiek, to już jest raczej stała taka praca, że nie ma, tak jak jest podane, tak informacyjnie, tak wszystko jest w rzeczywistości i rzeczywiście jest w porządku, także myślę, że dobrze trafiłem.
2: No właśnie, dlaczego warto do Straży Miejskiej wstąpić?
9: No, dobre zarobki, ciekawa praca, tak? Można tutaj spełniać się zawodowo, tak? Doszkalać się, no i robić to, co się lubi.
2: A rekrutacja ciężka?
8: Ciężka jest. W sensie, no jak ktoś, bo to jednak tam sprawność fizyczna musi być jakaś, no jeżeli ktoś tak się wydaje, że tam niby nie ma tego trosze dużo, ale jest, jak ktoś nie ćwiczy regularnie, to tak ciężko jest przejść. Chociażby na sportowo to dużo osób odpada.
9: Tutaj tak jak kolega mówi, sprawność fizyczna, wiedza o Warszawie, tak, znajomość topografii, no i jakieś tam podstawową wiedzę trzeba posiadać, żeby dostać się tutaj w struktury Straży Miejskiej.
2: Mówiliśmy o plusach, dlaczego warto, no a teraz co może być takim największym wyzwaniem?
9: No wyzwaniem to jest praca na ulicy, tak? No nie każdy tutaj do tego się nadaje i tutaj się spełnia, no niestety jedni ludzie nas lubią, inni trochę mniej, tak? Więc tutaj trzeba być odpornym na stres, tak? Na warunki, bo praca jest na zewnątrz i z ludźmi ciągle.
8: Dokładnie, nie można się ponieść emocją, trzeba po prostu no, trzymać emocje na wodzy. No i minusem może być to, że jeżeli ktoś nie chciałby pracować święta czy nocki, no to tu niestety tak nie ma. Praca w święte w nocy też jest.
9: Jesteśmy całą dobę tutaj no, do dyspozycji właśnie.
2: Czego panom życzyć z okazji Dnia Straży Miejskiej?
9: Nie. Sukcesów przede wszystkim, tak?
8: No i spokojnej pracy przede wszystkim, żeby nic złego się nie przytrafiło, bo jednak to może też się przytrafić, także mimo tego, że to jest Straż Miejska, no ale to jest kontakt z ludźmi, szczególnie w moim dziale, gdzie ja jestem w RPI, no to jest taki oddział prewencyjny, zdarzają się ludzie z bezdomnością, z którymi trzeba podejść, albo ludzie po alkoholu, których trzeba dopilnować, no i niestety czasem dowieść, tak? No nie można, wiadomo, zostawić człowieka na ulicy, żeby coś mu się stało.
2: Albo czasami uspokoić taką osobę.
8: Albo czasami uspokoić. Czasem wystarczy, ale czasami to jest mało, także dużo cierpliwości trzeba mieć.
2: Czyli dużo cierpliwości i wszystkiego najlepszego.
9: Dziękujemy bardzo.
2: Przypomnę, że w tym magazynie przygotowałam dla was relację ze Święta Warszawskiej Straży Miejskiej, połączonego z obchodami 35-lecia istnienia tej formacji. Oczywiście między wierszami starałam się też podpytać strażników miejskich, jakimi pojazdami, no bo to magazyn motoryzacyjny, jeździli jeszcze te 35 5 lat temu, a jakimi jeżdżą teraz, ale także też o to, jak wygląda ich codzienna praca. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Melo Radia mam wyjątkowego gościa.
0: Moto gość.
2: To Adam Miszkę, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji, sam jeździ kultowym maluchem. Witam Ciebie serdecznie.
10: Witaj Kasiu, witaj, witajcie słuchacze.
2: Adam przyjechał do nas z Krzaków, to jest miejscowość pod Górą Kalwarią, powiat piaseczyński. Właśnie z tej miejscowości Adam wyruszył w wyjątkową wyprawę swoim maluchem, błękitnym gromem. A ta wyprawa to rajd Krzyż Polski. I teraz chciałabym, żebyś powiedział, jaki cel tobie przyświecał i w ogóle skąd pomysł na taką wyprawę?
10: Pomysł na rajd Krzyż Polski to mój indywidualny projekt na przekór wszystkiemu i wszystkim.

0: projekt rozwoju młodzieży, młodych ludzi, dzieci przez smart klucze, śrubki, zamiast siedzieć w smartfonach godzinami, że przez smart śrubki, klucze uczyły się życia, współpracy, organizacji, odpowiedzialności, zaradności, takich rzeczy.
1: A wracając do samego rajdu, to wyprawa przez Polskę, to 4 odcinki, które krzyżują się w jednym miejscu.
0: Pierwotnie ten rajd miał być wykonany w 7 dni, jednym, nazwijmy to, strzałem. W 7 dni. No i byliśmy przygotowani, tak zakładaliśmy. Rajd północ-południe, wschód-zachód, czyli Hel, Łysa Polana na południu, Kodeń, Kostrzyń nad Odrą, tak? Taki jest krzyż, plan tego krzyża. Z centralnym punktem w Łodzi, tak? No i piękna podróż, dojechaliśmy na Hel bezproblemowo. Po drodze odwiedzaliśmy różne punkty, jak i znajomych, przyjaciół, jak Toruń, Sokołowo, Hel, Jastarnia. No i niestety, no Grom nie był przygotowany po tych remontach, które dokonywaliśmy przed rajdem, nie był przygotowany na prędkość przelotową 100-110 na autostradzie. I nawet w drodze powrotnej, jakoś przed Toruniem, po prostu no, nie wytrzymały szpilki w kolektorze głowicy, no i wyleciały. Grom zaczął być głośny, tak? Nieprzyjemna jazda. No i dalsza jazda z taką prędkością mogła spowodować dużo większe szkody. Też tej naprawy doraźnie jeszcze w Sokołowie u znajomego załataliśmy tą awarię, ale jednak dalsza podróż spowodowała głębszą awarię. No i stwierdziliśmy mądrze, że wrócimy do domu, ostrożnie jadąc, aby no, nie spowodować większej awarii, tak?
1: No właśnie, powiedz, jak wygląda to auto, bo ci słuchacze, którzy słuchali mojej relacji z rajdu Poloneza i naszej rozmowy, to wiedzą, ale no, on nie bez przyczyny jest nazwany Błękitnym Gromem.
0: Tak, charakterystyczny Błękitny Grom ma na masce przedniej indywidualny taki znak. Jest w barwach błękitno-pomarańczowych. Charakterystyczne barwy błękitno-pomarańczowe. Jest to symbolika kamizelki ratunkowej. Jest to odskocznia. Błękitnym Gromem poruszam się w innej czasoprzestrzeni i wymiarze geopolitycznym. Są to fenomenalne przygody życia, gdy jedzie się tym maluchem.
1: Wracając do rajdu, zamierzacie go oczywiście kontynuować dalej.
0: Zamierzamy dalej, nie poddajemy się. I powstał pomysł, że rozbijemy to na 4 wypady, tak? Jeden już jest za nami, północ centrum, jeszcze zostaje południe centrum, wschód centrum i zachód centrum, tak? I ten plan chcemy kontynuować, tak?
1: Kiedy chcesz wyruszyć?
0: No, jak wspomniałem, jest awaria tego silnika. Robimy, co możemy, aby ten silnik nowy powstał. Ten silnik stary chcemy oddać na warsztaty właśnie AMDK. Tak zakładamy, tak? Dla dzieci i młodzieży. W planie mamy, że takie ustalenia, że może uda nam się na początku lipca mieć silnik. Czyli myślę, na spokojnie, w połowie lipca powinniśmy kontynuować rajd.
1: Czyli już niedługo, ja przeglądając różne wpisy twoje na temat tego rajdu, trafiłam też na informację o tym, że prowadzona jest zbiórka na ten projekt. No właśnie, może drodzy słuchacze, ktoś z was zechce tę zbiórkę wesprzeć albo może skontaktować się z Adamem i pomóc w postawieniu tego silnika na nogi, mówiąc kolokwialnie. Gdzie znajdziemy jakiś odnośnik do zbiórki?
0: Na moim profilu Facebooka Błękitny Grom Bajagen 007. Tam są odnośniki do Buy Coffee, czyli wspieranie twórców internetowych. Tam można. Można też przez Stowarzyszenie Wędka, Dzieciom i Młodzieży Wędka z Torunia. Także też można przez to stowarzyszenie.
1: Bo potrzeby
0: Zapraszam. Potrzeby są, koszty są.
1: Dokładnie. Drodzy słuchacze, przypomnę wam, że dziś w studiu Melo Radia Adam Miszkę, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji, który jeździ kultowym maluchem i robi wiele, wiele dobrego dla młodych ludzi. I teraz właśnie chciałabym się skupić na tym projekcie AMDK, Automoto dla każdego. Mnie się ten projekt już bardzo spodobał, a wy już troszeczkę działacie.
0: Tak, troszeczkę działamy w Krzakach, gdzie jest siedziba mojego prywatnego garażu, którego nazwałem Custom Eden Garage. Zbieram, mobilizuję, zapraszam młodych ludzi, młodzież do współpracy w tworzeniu tego projektu. Jest Kuba, jest Franek, który, no, 13-letni chłopak, który

0: sam rozbiera silniki i skrzynie biegów. To zaimponował mi. Czasami tacy pasjonaci mali mają większą wiedzę niż dorośli, także to jest fenomenalne też doświadczenie współpracować z takimi młodymi ludźmi.
1: A pamiętasz, jak się w ogóle ten projekt zaczął? Z kim na początku udało się wam popracować?
0: No właśnie z Kubą. Młody, 22-letni chłopak z ogromnym zaangażowaniem, pasją motoryzacyjną, po szkole mechanicznej. Tak, a to raz piszę, a to dwa, a to trzy. No i tak teraz już prawie nie chce wychodzić ode mnie z garażu, także to też jest ogromna radość i satysfakcja. Też przynosi różne narzędzia też, oczywiście, że gromadzimy. Mój garaż jest bardzo profesjonalnie wyposażony. Już zdążyłem go wyposażyć, ale ciągle czegoś brakuje, bo jak to w warsztacie, a to tego, dlatego też...
1: No warsztat żyje, tam się coś cały czas dzieje, więc wiadomo.
0: No i właśnie to AMDK, Automoto dla Każdego, jest to też taki projekt, gdzie zamiast właśnie młodzież, dzieci siedzieć w telefonach, smartfonach, no to żeby przez właśnie klucz i smart śrubki uczyć życia, zamiast siedzieć w tym telefonie, tak? Oni mają też ogromną satysfakcję, radość. Mnie to ogromnie cieszy.
1: Jakie predyspozycje, jakie cechy charakteru twoim zdaniem pozwala młodym ludziom rozwijać ten wasz projekt?
0: Przede wszystkim zdolności manualne, chęci poznawcze. To trzeba zarażać też od małego. Moim zdaniem każdy chłopak powinien siedzieć w garażu na takich zapoznawczych, prostych mechanikach, żeby potem do trudniejszych, żeby no...
1: Dać sobie
0: nie był,
1: radę,
0: żeby
1: tak.
0: Nie był bezradny w jakichś awariach, tak? Dzisiaj jest to smutne. Ale czasami kierowcy załamują ręce jak prosta rzecz i nie mogą sobie poradzić, tak? Także a właśnie powstawanie takich warsztatów dla młodych no może być jakąś niszą i wypełnić tą lukę i kształcić takich młodych do zdolności manualnych, tak? Dyspozycje chęci poznawcze, zaangażowanie.
1: Co udało się do tej pory wam wspólnie już naprawić czy skonstruować?
0: Grom jest cały czas modyfikowany.
1: Czyli przede wszystkim Grom.
0: Przede wszystkim Grom. Jest to, no, na razie jest to początek. Jest to początek.
1: Czyli na przykład w Gromie co?
0: No wyjąć nieraz silnik, włożyć silnik, naprawić szpilki, zbudować dyfuzor własnego patentu. No różne pomalować, przykręcić, odkręcić. No, rozmaite.
1: Jest co robić cały czas.
0: Myśli o audio w środku. No, przy takim samochodzie, jak się jest pasja, można bez końca modyfikować. Bez końca. Dlatego też nazywam to Never Ending Project. Także, bo to cały czas powstają pomysły, cały czas można coś dodać, coś poprawić. I to daje radość.
1: Melo Radio Warszawa dociera przede wszystkim właśnie do młodych ludzi. To jakby ktoś teraz słuchający pomyślał sobie, że chciałby do tego projektu dołączyć, że chciałby do was przyjść, właśnie sprawdzić siebie, swoje talenty mechaniczne, manualne, to w jaki sposób można to zrobić, gdzie się kontaktować?
0: Przez mój profil, powstaje profil AMDK, Automoto dla Każdego. Przez mój profil Błękitny Grom by Agent 007, Adam Miszkę mój profil, też profil Stowarzyszenia Wędka. Już dużo za nami w tym garażu, ale tak naprawdę rodzi się dzieło AMDK pod patronatem Wędki właśnie, tak? Gdzie to będzie bardziej propagowane, będziemy szukać sponsorów.
1: To jest stowarzyszenie z Torunia?
0: Tak. To stowarzyszenie jest bardzo doświadczone w wyciąganiu dzieci z różnych zawiłości, sytuacji trudnych w życiu. Ma ogromne doświadczenie w tym i pomaga dzieciom, tak? I młodzieży.
1: Wspominaliśmy i poświęciliśmy sporo uwagi temu waszemu projektowi, ale tak sobie teraz myślę, że no, grzechem by było nie zapytać o to, jak u ciebie zaczęła się ta przygoda z majsterkowaniem, chociażby z mechaniką, z motoryzacją. Skąd to się wzięło?
0: W moim życiu tą pierwszą osobą był mój tata, świętej pamięci. Często też pamiętam zapracowanego ojca wiecznie na dyżurach i żeby przebywać z moim tatą, to ja też wielokrotnie urywałem się z domu, żeby być z tatą i nocowałem u niego na dyżurach. Pamiętam, kiedy od rana latałem po szpitalu i po sali operacyjnej, a personel miał z tego powodu ubaw. No było bardzo sympatycznie, było super. Ale byłem z tatą i tata. Tata, oprócz tego, że był doskonałym lekarzem, chirurgiem, ortopedą, ordynatorem, doskonałym diagnostą, to najchętniej lubił być w dresach, które miał koszuli, które miał podziurawioną od spawania. Gdzieś od szlifierki kątowej wypalone dziury w spodniach dresowych, ale on to kochał i tym zarażał też mnie. Dlatego dziękuję ci, tato.
1: A teraz ty starasz się zarażać tą pasją tych młodych ludzi.
0: Też to, że tata zawsze ratował życie. No to życie najważniejsze, to przesłanie jest też cały czas ze mną, tak? I przez to też robię to, co robię.
1: Tak jest i to jest właśnie ważne, żeby ci młodzi ludzie ten cel w życiu i tą pasję odnajdowali, prawda?
0: Tak, bo to jest ważne, żeby młody człowiek miał kontakt z osobą dorosłą, bo jedna osoba dorosła może naprawić świat jednego młodego człowieka. Bo chodzi o to, żeby nie był dziecko, młodzież nie była traktowana ciągle krytycznie. Zawsze trzeba wskazywać pozytyw, zawsze trzeba wskazywać dobre strony, dobre nadzieje. Nawet jak jest źle, to trzeba zawsze wskazywać i patrzeć pozytywnie. I to jest ważne, żeby tak kształtować młodzież.
1: To na koniec krótko jeszcze o planach. Najważniejsze plany, cele twoje.
0: Cele to, tak jak powiedziałem, celem, planem jest ten projekt MDK, czyli Automotor dla Każdego, gdzie zbieramy oczywiście środki na wyposażenie, też i warsztatu jeszcze.
1: Rajd także.
0: Też oczywiście rajd, bo to też są koszty. Zbieramy na silnik. No, potrzeby są duże, no ale próbujemy, gdzie możemy.
1: I informacji o tym wszystkim, co robicie, należy szukać między innymi na twoim profilu, a także na profilu
0: Błękitny Grombaj Agent 007. Jest też moja strona www.błękitny-grom.pl bez polskich znaków. Jest też fanpage Custom Engine Garage, ale główny profil jest Błękitny Grombaj Agent 007. Powstał, dopiero będziemy go tworzyć, profil na Facebooku Automoto dla Każdego.
1: Dziękuję ci bardzo, Adamie, za wizytę w studiu Meloradia. A wam, drodzy słuchacze, przypomnę, że moim gościem był Adam Miszkę, podróżnik, miłośnik polskiej motoryzacji i człowiek, który robi mnóstwo dobrego dla młodych pasjonatów motoryzacji. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
0: To ja dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. A w tej części programu zabieram was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe, w tym wszystkim to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
4: Aleksandra Karkowska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
3: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
4: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasowe. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryty ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator. Okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
3: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
4: Tak, na warszawskiej Pradze były oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie tak jak u nas części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni. Nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam. Nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko. To są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
3: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
4: Tak, pewnie nawiązuje Pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czy czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną, trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach dwa fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słuchać było śpiewy, słuchać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast no, zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje tory. I ten zwój tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem, możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
3: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
5: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
3: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
4: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. no, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu, lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość, całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowieczy, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka na przykład za jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne, możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza, no to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej, to już osoby, które miały przyjemność ze mną rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch, karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po Akademii Sztuk Pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich, zwłaszcza synagogach wschodnich, różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście, no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
3: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
4: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
3: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Przed mikrofonem Marta Kazimierowska. Dziś opowiem o ludziach, którzy mają otwarte serca i trochę wolnego czasu, a to skutkuje tym, że angażują się w wolontariat, a takich możliwości na terenie Warszawy jest całkiem sporo. I na przykład można pomagać czworonogom, ale tak jak usłyszycie dzisiaj w programie, nie tylko czworonogom, bo także naszym dwunożnym przyjaciołom. I jak się okazuje, wymaga to od nich niebywałego zaangażowania.
6: Nasi wolontariusze są podzieleni na patrole, a oprócz tego są, że tak powiem, na zawołanie, bo jeśli się okaże, że już jakaś mama nurogę szykuje się do przejścia, to na swojej specjalnej grupie alarmują się i te osoby, które mają dodatkowy dyżur, jadą i wspierają osoby patrolujące dany teren.
3: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej, a mowa oczywiście o dyżurach, które dotyczą nurogęsi, ptaków, które są znane nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce i zdaje się również już w Europie. Zanim jednak do nurogęsi przejdziemy, powiem o formie wolontariatu promowanej przez urzędników miejskich, a jest to na przykład opieka nad bezdomnymi kotami. Okazuje się, o czym za moment powie Renata Gawkowska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że wolno żyjące koty pomagają i warto je wspierać, a mogą to robić właśnie wolontariusze.
7: To są dzikie, niezależne zwierzęta, które nie szukają domu, ale potrzebują wsparcia. Pełnią ważną rolę w ekosystemie miejskim, bo ograniczają populację gryzoni. Dodatkowo ich obecność może poprawiać bezpieczeństwo sanitarne w niektórych miejscach. Gdzie się zgłosić? Żeby zostać kocim wolontariuszem, wystarczy udać się do najbliższego urzędu dzielnicy i zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska. Tam uzyskamy szczegółowe informacje, zarejestrujemy się jako opiekun. Tam też jest wydawana karma. W urzędach dzielnic można otrzymać skierowanie na usługi weterynaryjne, to znaczy na leczenie i zabiegi kastracji. Praca wolontariuszy polega na dokarmianiu kotów w miejscu ich bytowania, na monitorowaniu zmian liczebności kotów. Wolontariusze sprawdzają, czy pojawiają się młode, ale też nowe osobniki. Kontrolują stan zdrowia kotów i zgłaszają ewentualne potrzeby leczenia. Wolontariusze służą też pomocą w akcjach sterylizacji i kastracji.
3: A wszelkich niezbędnych informacji, tak jak słyszeliście, możecie szukać w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i w urzędach poszczególnych dzielnic.
2: Jeszcze dziś w programie.
3: A teraz przechodzimy do rozmowy o całkiem ciekawym wolontariacie. Wolontariacie, który dotyczy nurogęsi. Jest grupa osób, która pomaga urzędnikom, pracownikom Zarządu Zieleni Miejskiej i przez kilka miesięcy w roku opiekują się nurogęsiami. Wszystko po to, aby te mogły bezpiecznie przejść przez ruchliwą Czerniakowską. A przed mikrofonem jedna z wolontariuszek, Daria Grzesiek. Może na początek zapytam, skąd w ogóle pomysł, żeby zostać wolontariuszką, żeby opiekować się nurogęsiami i jak długo jesteś wolontariuszką?
8: Pomysł wziął się z tego, że ogólnie lubię uczestniczyć w wolontariatach i na stronie ochotnicywarszawa.pl znalazłam takie ogłoszenie. To było 3 lata temu. Pierwszy raz, kiedy Zarząd Zieleni właśnie organizował wolontariat przy nurogęsiach. Zgłosiłam się i tak się wkręciłam w temat, że już 3 rok spaceruję i asystuję nurogęsiom.
3: Dlaczego akurat zwierzęcy wolontariat?
8: Jakoś te zwierzęta są mi bliskie sercu. Całe życie mam zwierzęta w domu i tak jakoś zostało. I w sumie trudno powiedzieć, to jakoś tak po prostu z potrzeby. Próbowałam wolontariatów przy ludziach, tak to określę, i to nie jest takie przyjemne dla mnie. W sensie nie czuję takiej satysfakcji, gdy pomagam ludziom, wolę pomagać zwierzętom.
3: To jest dosyć nietypowy wolontariat, bo najczęściej, jeżeli mówimy o zwierzętach, to decydujemy się właśnie na wolontariat w schroniskach dla zwierząt, dla psów, dla kotów.
8: Tak, i chyba to właśnie, że to jest coś innego, to jest dla mnie atrakcyjne. Plus ten wolontariat nie jest wolontariatem stałym. Nie jest przez cały rok, tak jak powinno to być w schronisku. Natomiast to jest jakby tam jakiś wybrany okres w ciągu roku, to jest cały kwiecień i maj, ale też nie spaceruję cały kwiecień i maj, ponieważ nas jest więcej, więc mamy dyżury.
3: No właśnie powiedziałaś, że nie spacerujesz, czyli na czym dokładnie polega wolontariat przy nurogęsiach?
8: Mamy wyznaczoną trasę na terenie Łazienek Królewskich oraz w kierunku ulicy Czerniakowskiej, czy tam Przylegi między innymi. Obserwujemy wodę, obserwujemy zieleń, czy przypadkiem tam gdzieś nie przebywa nurogęś. Dokładnie chodzi o matkę z małymi nurogęsiami, ponieważ jeśli jest nurogęś, ale bez małych, to tutaj możemy obserwować, co ona robi, ale ogólnie nas to tak bardzo nie obchodzi. Obchodzi nas dopiero sytuacja, jeżeli są maluchy. W momencie, w którym wypatrujemy maluchy lub dostajemy sygnał, że pojawiła się w Łazienkach Królewskich matka z małymi, pojawiamy się tam i asystujemy jej w drodze do Wisły. To znaczy, że jeżeli płynie i na przykład jest weekend, jest bardzo dużo osób, no to jest taki super widok, no płynie nurogęś i na przykład 17 maluszków, które siedzą jej na plecach, no to wszyscy się zachwycają, stoją na moście, chcą pogłaskać i ona czuje presję. Czasem bywa tak, że ona nie chce przepłynąć pod mostem. Wtedy naszym zadaniem jest to, żeby poprosić zwiedzających, aby się odsunęli i ona wtedy przepłynie. Później, gdy już jest na tym ostatnim etapie drogi, pomagamy jej przejść przez ulicę Czerniakowską, to znaczy w momencie, w którym już wychodzi ze zbiornika wody i zbliża się do jezdni. Raz, że zatrzymujemy pieszych, rowerzystów, a później zatrzymujemy ruch na ulicy, dzięki czemu ona może przejść przez ulicę i już dotrzeć tam do Wisły.
3: Te przyprawy Nurogęsi to są takie chyba spektakularne też czasami akcje, bo czasami o pomoc prosicie też strażników miejskich, policję.
8: To się zdarza. Jest więcej osób z Zarządu Zieleni, które mają uprawnienia do zatrzymywania ruchu. I to jest dla nas wygodniejsze, bo te osoby są bardziej dostępne. A jeśli chodzi o strażników miejskich, to oni wysyłają do nas taki patrol specjalny dla zwierząt i tych patroli jest, nie wiem, czy to jest jeden, czy dwa wozy w ciągu dnia, a w tym okresie, w którym my spacerujemy przy Nurogęsiach, to jest tak, że rodzą się małe kotki, inne ptaki, więc oni mają bardzo dużo wezwań i nie mają dla nas tak czasu. Czasem są takie sytuacje, że my ich potrzebujemy już.
3: To musi chyba całkiem spektakularnie wyglądać, takie zatrzymywanie całego ruchu tylko po to, żeby mama z małymi mogła w komforcie przejść przez Czerniakowską.
8: Tak, biorąc jeszcze pod uwagę, że są takie malutkie, więc często kierowcy nie wiedzą, znaczy ci z przodu wiedzą, bo widzą, że coś się dzieje, ale ci dalej nie wiedzą, chociaż pewnie się już nauczyli, że w tym okresie, w tym miejscu po to jest zatrzymywany ruch. Ale tak, no to jest taki widok, jak te malutkie dzieci za nią tak idą tymi malutkimi łapeczkami. Zdarzają się śmieszne historie, akurat mnie przy tym niestety nie było. Zatrzymany ruch, wszyscy stoją, matka już przechodzi. I nagle stoi, maluchy zniknęły, nie wiadomo co się dzieje i okazało się, że na ulicy było wgłębienie, a to było po deszczu i była woda. I maluszki stwierdziły, że po prostu na ulicy przy zatrzymanym ruchu stwierdzą, że teraz będą się kąpały. Na szczęście matka zaczęła tam je nawoływać, one wstały i poszły dalej.
3: Powiedziałaś, że związana jesteś z Nurogęsiami już od 3 lat. Ilu was na początku było wolontariuszy?
8: Oj, to trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę wydaje mi się, że tak nas było z kilkanaście osób, tak licząc z zarządem. Teraz wydaje mi się, że chyba jest 25 wolontariuszy, ale jest też więcej pracowników zarządu, plus w jakiś sposób też jakoś bardziej są zaangażowani pracownicy łazienek. W sumie wiem, że na takiej grupie, którą my mamy na WhatsAppie, jest tam około 50 osób. Ja miałam też taką sytuację, dla mnie dosyć stresującą, mój pierwszy dyżur i szczerze mówiąc nie miałam ochoty wtedy naprawdę na żadną Nurogęś. I ja zawsze zaczynam od ulicy Czerniakowskiej i kończę na ulicy Czerniakowskiej. Zaczynam dlatego, gdyby właśnie okazało się, że to się przegapił, albo nie wiem, gdzieś się ukryła i ona już będzie w tym miejscu, a kończę, gdybym ja przegapiła, żebym ją w razie czego jeszcze złapała na samym końcu. I właśnie przyjechałam i okazało się, że jest na samym końcu. A to była sobota, byłam totalnie sama i napisałam na grupce, jednocześnie dzwoniąc na Straż Miejską, że właśnie jest taka sytuacja i potrzebuję pomocy. I w 15 minut dojechało do mnie kilka osób. Później tam jeszcze więcej, bo wiadomo, trzeba było dojechać, natomiast w tym pierwsza osoba, która do mnie dojechała, to już była z uprawnieniami do zatrzymywania ruchu, także to już poczułam się spokojnie, że gdyby chciała wyjść, to damy radę, ogarniemy to we dwójkę.
3: Jak wygląda takie dyżurowanie, jak w ogóle się dzielicie i w jakich porach odbywają się te dyżury?
8: Są 3 pory. Pierwsza pora to jest od 7 do 9, później 12-14 i trzeci ostatni spacer 17-19 i to wygląda po prostu, że mamy stałą trasę i spacerujemy po niej. Natomiast no, pory czasem się zmieniają z tego względu, że jest sygnał, że są Nurogęsi. Zdarzało się, że jeżeli Nurogęś nie przechodziła do wieczora, to znaczy, że nocowała na kanale Piaseczyńskim, myśmy się musieli spotkać zaraz po wschodzie słońca, czyli około 5 rano. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, miał dyżur od 7, no to raczej się pojawił od 5. No i w zależności od tego, kiedy Nurogęś przechodziła, no to kończyliśmy naszą obecność tam.
3: Jak myślę o tej 5 rano, to myślę, że to jest chyba taki dosyć wymagający wolontariat.
8: Tak, no bo trzeba wstać o 3, jak nie ma się samochodu i trzeba dojechać nocnym autobusem, nawet 2. Ale nie wiem, jest coś w tych Nurogęsiach, że człowiek chce być przy tym. Jakby człowiek tyle razy to już widział, a i tak to cieszy.
3: A rozpoznajesz jakoś te Nurogęsi? Masz jakąś taką ulubioną Nurogęś?
8: Rozpoznać niestety się nie da, bo one nie mają obrączek. Natomiast możemy się domyślać po pewnej ich strategii przechodzenia przez ulicę, że potem jak się zachowują, że to jest podobne do tego, co robiła w zeszłym roku jakaś Nurogęś, że nie wiem, jakaś Nurogęś prawie szurała łbem po jezdni, bo tak się bała, tak nisko przechodziła. I jeżeli widzimy w kolejnym roku, że znowu jest podobna sytuacja, no to możemy się domyślać, że to jest ta. Ale pewności nie mamy. Też w pierwszym roku przeszło 5 Nurogęsi, w drugim roku przeszło 7 i w tym roku 7. Więc pytanie, czy tutaj się jakieś powtórzyły, czy to może to z tych piskląt, nie mamy tej pewności niestety.
3: Ale tak sobie myślę, że z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, to jest wymagający wolontariat, ale z drugiej strony, po pierwsze kontakt z przyrodą, a po drugie, no też trochę spacerujecie. Ile tak jesteście w stanie przejść na przykład kilometrów czy kroków.
8: Nigdy tego nie liczyłam, ale wiem, że takie spacery, zakładając, że nic się nie dzieje, no to taki spacer trwa ponad godzinę. Ale też zależy od tempa, od tego, czy ktoś jeszcze tam ogląda drzewa, bo wiemy, gdzie są jeszcze inne zwierzęta, więc czasem się im przyglądamy, więc to też zależy od osoby, ale mniej więcej tak ponad godzinę się spaceruje.
6: To wbrew pozorom nie jest jakiś przymus. Nawet jeżeli ktoś nie ma danego dnia dyżuru wyznaczonego, to wiem, że jedzie na miejsce, bo to jest zawsze ogromne przeżycie przeprowadzić tę gromadkę na drugą stronę, bezpieczne przeprowadzenie. Wiem, bo na co dzień też pracuję z osobami, które w ramach tego wolontariatu uczestniczyły w tych akcjach przeprowadzania i jak zdarzyło się być, że zdarzyło się przeprowadzenie tej drogęsi na ich dyżurze, bądź jak dojechali, to właśnie opowiadali, że to jest niesamowite takie uczucie, że się udało.
3: Też chyba tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz więcej.
6: Mamy taką grupkę stałych wolontariuszy, którą rozbudowujemy co rok, ale też nie chcemy tworzyć, że tak powiem, takiej dużej masy, bo to też później nad nią zapanować. Jest to kilkadziesiąt osób zawsze w ciągu roku. Te osoby oczywiście obowiązkowo przechodzą szkolenie z kontroli, z nadzoru ruchu, są specjalnie przeszkolone, mają uprawnienia do tego, by zatrzymać ruch na Wisłostradzie i bezpiecznie przeprowadzić kaczki na drugą stronę.
3: Dlaczego akurat nurogęsi? Dlaczego akurat te ptaki są tak fascynujące? Dlaczego się nimi Państwo opiekujecie?
6: Przede wszystkim dlatego, że są objęte czynną ochroną. Tych ptaków, tych kaczek nie jest aż tak dużo, zwłaszcza w rejonie tutaj naszym warszawskim. No i stało się chyba już takim charakterystycznym ptactwem tutaj dla Warszawy.
3: Nie tylko dla Warszawy.
6: No, nie tylko dla Warszawy, tak. Jesteśmy w stanie zaplanować te akcje i pomóc im bezpiecznie przejść. Wiemy, że zawsze przychodzą. Wiemy, że wcześniej, kiedy takie akcje wstrzymywania ruchu się nie odbywały, zdarzało się dużo wypadków, kiedy te nurogęsi po prostu ginęły pod kołami samochodów, więc jeżeli mogliśmy przewidzieć, pójść ten krok do przodu i przewidzieć jakąś akcję, która by pomogła im w przejściu do Wisły i tym samym również spowodowałaby tym, żeby ta populacja przede wszystkim rosła, to czemu nie?
3: Mówiła Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. A skoro mowa o wolontariacie, to grzechem byłoby nie wspomnieć o schronisku na Paruchu. To schronisko, myślę, że znane dobrze każdemu warszawiakowi. Wolontariusze działają tam w 21 grupach. Jedna grupa zajmuje się kotami, pozostałe psami i każda grupa ma swoich podopiecznych. I jak informuje schronisko, wolontariusze odpowiadają nie tylko za spacery, ale także za promocję swoich podopiecznych i realizację procesów adopcyjnych. Nie każdy wolontariusz musi angażować się w te wszystkie obszary, a każdy według upodobania może wybrać ten, w którym jest mu najwygodniej. Bez wolontariuszy w schronisku na Paluchu realizacja wielu zadań byłaby pewnie niemożliwa. W schronisku znajduje się około 500 psów, a liczba kotów waha się od 30 do 180. Ze schroniskiem współpracują także w ramach wolontariatu fotografowie, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Wolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku, jak i na różnych wydarzeniach. A te zdjęcia później niejednokrotnie widujemy na billboardach, ulotkach, kalendarzach i wszystkich tych materiałach promocyjnych, które mają zachęcić do adopcji. Jest to na pewno wymagający wolontariat, ale myślę, że również taki, który sprawia ogrom satysfakcji i radości. A jeżeli czujecie, że chcielibyście pomóc, jeżeli czujecie, że to jest miejsce dla Was, to warto zajrzeć na stronę internetową Schroniska na Paluchu i przekonać się, czy to rzeczywiście jest dla nas.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Ło, widzisz to co ja?
3: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: I tak jak słyszeliście, to jest magazyn reporterów Meloradia. Marta Kaźmierowska przed mikrofonem. Zapraszam. W programie m.in. o nocnej prohibicji, a właściwie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w stolicy po godzinie 22. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pilotażem w dwóch dzielnicach. To była Praga Północ i Śródmieście i ten pilotaż się sprawdził, dlatego warszawscy radni postanowili, a właściwie niemalże jednogłośnie zagłosowali za tym, żeby nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą objęło całe miasto i o tym dzisiaj trochę porozmawiamy. Porozmawiamy również o utrudnieniach, bo tych nie brakuje w naszym mieście, zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację i remonty. Na przykład w Alejach Jerozolimskich, bo tam poważny remont torowiska, nie jeżdżą tramwaje. Musieliśmy przesiąść się w komunikację zastępczą. Z tym różnie bywa, bo tutaj czytałam takie nagłówki, które mówiły o stadach autobusów, które przemieszczają się przez miasto. No ale musimy to przetrwać chociażby dlatego, że tory były zużyte już w 90% i aby później jeździło nam się bezpieczniej. Musimy zacisnąć zęby i wytrzymać 2 miesiące i o tym również dzisiaj trochę powiemy. Na koniec zajrzymy do warszawskiego ogrodu zoologicznego, bo tam kończy się długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której będziemy mogli oglądać pingwiny w akwarium, a uwierzcie mi, co potwierdza sam dyrektor zoo, pingwiny w akwarium to prawdziwe rakiety. I o tym wszystkim powiemy w subiektywnym przeglądzie wydarzeń tygodnia, na który już teraz serdecznie zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. To jest subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia. Moim i waszym gościem jest mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Cześć Marcin.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I jak co tydzień będziemy was raczyć informacjami z Warszawy i Mazowsza i tych informacji zarówno komunikacyjnych, drogowych, ale nie tylko, jest całkiem sporo w tym tygodniu. A zaczniemy od informacji dosyć świeżej, od tego, co rozpoczęło się w Warszawie 1 czerwca, w Dzień Dziecka, a mowa o nocnej prohibicji, czyli ograniczenia sprzedaży alkoholu po 22 w stolicy. I ku naszemu zaskoczeniu, o czym mówiliśmy przed wejściem na antenę, no nic takiego wielkiego się nie wydarzyło.
2: No nie było żadnych awantur, napadów na sklepy z tego powodu, że ktoś nie kupił alkoholu po 22. Ja przynajmniej o takich sytuacjach nie słyszałem. Jakby jakoś to gładko weszło, zobaczymy jak będzie dalej.
1: No właśnie dalej, jesteśmy w trakcie długiego weekendu, więc mam wrażenie, że wszystko dopiero przed nami, chociaż odpukać mam nadzieję, że nic takiego wielkiego się nie wydarzy i nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby napadać na sklepy po 22.
2: Tak i domagać się alkoholu. No myślę, że to pokazuje, że tak naprawdę już dawno można było to zrobić, rok temu można było to zrobić i nic by się wielkiego również w Warszawie nie wydarzyło, ale to wielka polityka, o której już nieraz tu mówiliśmy i nie będziemy robić fajmu politykom, którzy za tym stoją.
1: Absolutnie nie. No dobra informacja jest taka, że od 1 czerwca po pilotażu, przypomnijmy, który objął dwie dzielnice, Pragę Północ i Śródmieście, mamy w końcu ograniczenie sprzedaży alkoholu w całym mieście i tego się trzymajmy. Miejmy nadzieję, że nie tylko teraz, w tym najbliższym czasie, ale w ogóle żadne jakieś wielkie rzeczy, burdy na ulicach występować nie będą.
2: A za to będą występować utrudnienia, w zasadzie już występują.
1: Tak, Aleje Jerozolimskie, prawda? O tym chciałeś powiedzieć?
2: Między innymi tak naprawdę w Alejach Jerozolimskich no to trwa taki prawdziwy tramwajowy i nie tylko tramwajowy armagedon, ponieważ torów już prawie nie ma. Tramwajowych między placem Starynkiewicza a lądem Waszyngtona, bo taki ma być ten długi remont. Długi i jeżeli chodzi o odcinek, jak i o długość trwania, bo ma się skończyć co najmniej na początku sierpnia, być może nawet w połowie, więc te utrudnienia będą. No tramwaje wiadomo nie jeżdżą jak nie ma torów. Jeżdżą autobusy zastępcze, te autobusy utykają w korkach, bo i samochody utykają w korkach, bo są skrajne pasy przy torowisku na obu jezdniach Alei Jerozolimskich.
1: Tak, stada autobusów.
2: Wyłączone z ruchu. No i tak sobie będzie i trzeba w miarę możliwości omijać Śródmieście w czasie remontu. Na szczęście czerwiec co prawda dopiero się zaczął, ale przynosi nam wakacje, więc istnieje szansa, że będzie też mniejszy ruch po prostu w mieście i jakoś sobie z tym poradzimy. No ten remont trzeba było zrobić,
1: bo tory były złe i szyny były złe.
2: tak, i podwozie też było złe. W 90% te szyny były po prostu zużyte i to było już niebezpieczne dalsze użytkowanie tego torowiska i było dużo ograniczeń prędkości do 10 km na godzinę, zwłaszcza na tym centralnym odcinku w okolicach Dworca Centralnego i też taki odcinek był w okolicach Muzeum Narodowego i Mostu Poniatowskiego.
1: Tak, widziałam zdjęcia nawet ostatnio w internecie, jak wyglądały te szyny, bo tak na co dzień jakby nie zwracamy na to uwagi,
2: no tak,
1: kiedy wsiadamy do tramwaju.
2: Patrzymy na nie.
1: Tak, wyglądało to no, dramatycznie, powiem ci, Marcin, dramatycznie. Ja się dziwię, że dopiero teraz, to już chyba ostatni dzwonek, żeby ten remont przeprowadzić, prawda?
2: Tak, no bo wszyscy czekali na to, aż w końcu kolejarze rozkopią linię średnicową, bo i tak trzeba będzie rozkopać Aleje Jerozolimskie w związku z tym. No ale kolejarze ciągle przesuwają ten remont, więc już nie można było dłużej czekać. Tak samo jak nie można już dłużej czekać z nowym wiaduktem nad torami w ciągu ulicy Towarowej przy placu Zawiszy, tak? Tam też będą zrobione w najbliższym czasie pracę.
1: A my apelujemy o cierpliwość, bo to wszystko po to, żeby jeździło nam się bardziej komfortowo i najszybciej, tak jak...
2: Bezpieczniej.
1: I bezpieczniej. Tak, to od początku to powinno tak być, bezpieczniej, tak.
2: Bezpieczniej. No ale żeby było bardziej komfortowo i bezpieczniej, to długi weekend tramwajarze wykorzystują też na wymianę czterech zwrotnic na pętli metro Młociny i tam tramwaje w weekend nie dojeżdżają, pojadą dopiero w poniedziałek i tam jest komunikacja zastępcza autobusowa za tramwaje i tramwaje mają zmienione trasy, niektóre linie w ogóle nie kursują.
1: I z tego, co czytałam, to chyba Ząbkowska też będzie miała nową nawierzchnię i teraz też w długi weekend te prace, tak.
2: Tak, tu już poza torami, ale na ulicy, tak, jest pewien fragment, który jest asfaltowany aktualnie.
1: Skoro jesteśmy przy temacie komunikacyjnym, to temat, którym aktualnie teraz się zajmuję, a który szeroko komentują nie tylko kierowcy, ale również mieszkańcy Śródmieścia. Chodzi dokładnie o zabranie miejsc parkingowych na poczet Skweru Zieleni na placu Trzech Krzyży.
2: To czyli po stronie ministerstwa, zdaje się.
1: Dokładnie tak, tutaj niedaleko nas. Kierowcy narzekają i ciężko się dziwić, no bo rzeczywiście zabranie kilkunastu kolejnych miejsc parkingowych w Śródmieściu, gdzie i tak jest trudno już zaparkować, przysparza wielu o ból głowy, a już nie mówię tutaj o mieszkańcach Śródmieścia, którym już wcześniej zabrano około 30 miejsc parkingowych, teraz zabiera się kolejne. Nie wiadomo, czy będzie coś w zamian, no i pytanie, co z tym zrobić. Wielu radnych i po lewej i po prawej stronie są ku temu przeciwni, jak na przykład radny Damian Kowalczyk, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości, miał nawet taką propozycję, żeby na przykład zamiast Skweru Zieleni na placu Trzech Krzyży, może zaproponować Łąkę Kwietną na placu Bankowym.
2: To ja przewrotnie zaproponuję Łąkę Kwietną na placu Bankowym i Skwer na placu Trzech Krzyży. To się nie wyklucza.
1: No, właściwie się nie wyklucza, ale myślmy o mieszkańcach, tak? No, jakby z jednej strony skwery zielone są potrzebne. No właśnie, co zrobić, Marcin, żeby wilk był syty i owce cała? No bo skwery zielone są potrzebne, ale miejsca parkingowe też są potrzebne.
2: Trzeba przygotować może więcej parkingów podziemnych w dobrej cenie. Może nawet prawie bezpłatnych, jeśli nie bezpłatnych dla mieszkańców ze strony miasta, tak? No bo no gdzieś te samochody muszą się podziać, jednak pewni ludzie w Śródmieściu mieszkają. Może w ogóle w Śródmieściu na większości miejsc parkingowych pozwolić na parkowanie wyłącznie mieszkańcom.
1: Mhm.
2: Takie rzeczy są na przykład w Pradze czeskiej.
1: Okay.
2: I są takie odcinki miejsc parkingowych, takich zwykłych, przy ulicy po prostu, na których mogą zaparkować wyłącznie mieszkańcy. One się tam różnią kolorami od zwykłych miejsc parkingowych. Każdy inny do centrum może przyjechać komunikacją. Ja rozumiem, gdyby to było gdzieś na Dolnym Mokotowie, miejsce, do którego trzeba koniecznie dojechać i tam nie ma może najlepszej komunikacji na świecie. Natomiast w centrum, no przepraszam, ale tu dojeżdżają i dwie linie metra, i wiele linii autobusowych, linie tramwajowe, nie licząc teraz remontu Alei Jerozolimskich. No ale za te tramwaje, które jeździły w alejach, jeżdżą autobusy, dojeżdżają pociągi i szybkie kolei miejskie i kolei mazowieckich. Naprawdę nie widzę wymówki dla ludzi, którzy przyjeżdżają do centrum, wymówki do tego, żeby nie skorzystać z transportu publicznego, bo do centrum da się dojechać.
1: Wymówka to jest jedno, ale wiesz, że my z natury jesteśmy leniwi, prawda?
2: To może trzeba być przestać leniwym.
1: Wiesz, też myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście tych parkingów podziemnych, bo nie chcę powiedzieć, że one stoją całkowicie puste, absolutnie nie.
2: Akurat ten przy placu Powstańców prawie pusty stoi.
1: No tak,
2: tam
1: ale...
2: są ceny zaporowe nawet dla kierowcy z zewnątrz.
1: Tak, ale tak sobie myślę, że gdybym była kierowcą, a nie jeżdżę samochodem po stolicy, ale gdybym była kierowcą stolicy, to pewnie z tego czystego, naturalnego lenistwa wolałabym parkować gdzieś blisko tego miejsca docelowego, do którego muszę dojść, niż szukać parkingu podziemnego i...
2: No to jest też taka trochę walka z lenistwem.
1: Troszkę tak.
2: Ruszajmy się, bo będziemy potem potężni jak Amerykanie, że tak to ujmę.
1: Tak czy inaczej, z tego co wiem, skwer zieleni na placu Trzech Krzyży i tak powstanie. Tutaj pytanie, co z miejscami parkingowymi? Czy pojawią się nowe miejsca parkingowe? Jakich rozwiązań szukać, żeby jednak zachęcić mieszkańców do tego, żeby parkowali na parkingach podziemnych? Ale o tym porozmawiamy już w kolejnej części programu, a teraz chciałabym cię, Marcin, zaprosić do warszawskiego zoo, choć nie wiem jeszcze...
2: Zawsze lubię tam
1: wyglądać. Ostatnio mówiliśmy o pietruszce, mówiliśmy o paru zwierzakach, a teraz pora na pingwiny. Po ponad, zdaje się, roku czasu, już niedługo, zakończy się inwestycja, która będzie cieszyć oko nie tylko najmłodszych, ale myślę, że wszystkich mieszkańców Warszawy, ale nie tylko Warszawy. Mowa o wybiegu dla pingwinów i to nie będzie taki zwykły wybieg, bo to będzie wybieg no dosyć kosztowny, bo kosztuje prawie 14,5 miliona złotych, ale...
2: Nawaciki.
1: No, takie tam nawaciki. Ale wiesz, to jest taki wybieg połączony z akwarium, gdzie będziesz mógł zobaczyć pingwina, który sobie pływa. A podobno pingwiny są najpiękniejsze wtedy, kiedy pływają, a nie wtedy, kiedy drepczą po wybiegu.
2: No nie wiem, właśnie tak pomyślałem o wybiegu. Widziałem oczami wyobraźni biegnącego pingwina. To taki bardzo słodki i wesoły
1: radosny
2: widok.
1: Prawda?
2: No. Radosny bardzo. No tak, pływającego pingwina to chyba poza filmami przyrodniczymi nie widziałem.
1: No, a teraz będziesz mógł zobaczyć w Warszawie i z tego, co mówi dyrektor zoo, no podobno to są takie prawdziwe rakiety w tych akwariach.
2: Chętnie zobaczę, tylko niech to otworzą, nie?
1: Tak, no cały czas słyszymy, że to już niedługo i już niedługo, że chyba są teraz odbiory w ogóle tej inwestycji. No i trzymam kciuki, że teraz na ten okres letni przyjdzie nam wybrać się do warszawskiego ogrodu zoologicznego i te pingwiny po prostu w tym akwarium zobaczyć.
2: Byłoby fajnie.
1: Ale skoro jesteśmy w temacie ogrodu zoologicznego, ostatnio na antenie dyskutowaliśmy o żyrafie pietruszce, pamiętasz?
2: Zgadza się, zastanawialiśmy się, jak ją zapakują do ciężarówki.
1: Tak, ja tutaj mam wrażenie, bo niedługo po tym, jak o tym rozmawialiśmy, odpowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych zoo. Tak się zastanawiam, czy ktoś czasami nas tam nie podsłuchiwał albo nie słuchał, a jeżeli słuchał, to jest nam bardzo miło.
2: Mamy nadzieję, że ktoś nas jednak słucha, nie tylko w zoo.
1: Tak, w każdym razie okazało się, bo wiesz, ja tutaj zachodziłam w głowę, czy takie żyrafy, bo mimo wszystko, że ta pietruszka jest jeszcze mała, to ona i tak już jest dosyć wysoka. Czy te zwierzęta jakoś się usypia, jakoś tam, wiesz, przewozi w takich zwykłych ciężarówkach, a tu ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że są takie specjalne, wysokie dosyć ciężarówki, które przewożą tego typu zwierzęta.
2: No i z tego, co pamiętam, to pietruszka była z taką zaznajamiana, żeby się czuła w niej dobrze, jak będzie jechała.
1: Tak.
2: Te ileś tam set kilometrów, nie?
1: Tak, była zaznajamiana, była oswajana. Trochę mi szkoda, wiesz, i to tak słyszałam od mieszkańców Warszawy, że wielu zdążyło się z tą pietruszką zaprzyjaźnić, ale wiemy też, jak to wygląda od tej strony zoologicznej, że tymi zwierzętami po prostu ogrody zoologiczne na świecie muszą się dzielić.
2: Muszą się wymieniać z uwagi na to, że no, na przykład żyrafa Rothschilda jest jednym z gatunków raczej zagrożonych. W związku z tym trzeba je rozmnażać, więc pietruszka pojechała się tak naprawdę rozmnożyć w innym zoo, tak?
1: Trochę to brutalnie brzmi, wiesz?
2: Wiem, ale niestety tak wygląda świat zwierząt mieszkających w zoo, że najczęściej po to głównie są między sobą wymieniane, żeby kolejne zoo mogło, no nie wiem, nie wyprodukować, wyhodować kolejne okazy i móc się nimi dzielić z resztą świata.
1: I tutaj stawiamy kropkę i wychodzimy z ogrodu zoologicznego. Zapraszam na kolejną część programu, a moim i waszym gościem był mój redakcyjny kolega Marcin Sikora. Dzięki, Marcin.
2: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Jedną nogą jesteśmy już w kolejnej części programu, ale w telegraficznym skrócie opowiem wam o tym, o czym będziemy mówić, a na pewno wspomnimy o tym, o czym mówiliśmy już z Marcinem, a mowa o miejscach parkingowych w Śródmieściu. Na pewno posłuchacie relacji opinii kierowców na ten temat. Na pewno zapytaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich, jak będzie i czy mieszkańcy mogą obawiać się tego, że kolejne miejsca parkingowe zostaną im zabrane. Na koniec podsumujemy również tegoroczny sezon na nurogęsie. To są nasze takie warszawskie celebrytki. Ile nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ilu wolontariuszy pracowało nad bezpieczeństwem nurogęsi. O tym również posłuchacie w kolejnej części programu. Zapraszam.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: i dostawiamy drugą nogę i teraz obiema nogami jesteśmy w kolejnej części programu i w tej części, tak jak wspominałam, będziemy mówić o miejscach parkingowych w Śródmieściu, o tym, co dokładnie dzieje się na Placu Trzech Krzyży i o tym, czy mieszkańcy mają się czego obawiać i czy będą mieli gdzie parkować. O to pytałam m.in. w Zarządzie Dróg Miejskich, ale zanim do tego komentarza przejdziemy, o zdanie zapytałam radnego Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Damiana Kowalczyka, który kategorycznie sprzeciwia się ograniczaniu miejsc parkingowych w Śródmieściu, w którym i tak już tych miejsc brakuje.
3: Ja jestem całkowitym przeciwnikiem likwidacji miejsc parkingowych w mieście stołecznym Warszawa. Widzimy, że te miejsca cały czas umykają mieszkańcom, a mieszkańcy chcą po prostu zaparkować w bezpiecznej odległości swoje auto, tak, od miejsca zamieszkania, bądź też od miejsca, do którego podróżują. Ja wystosowałem taki apel do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby on sam zlikwidował swoje miejsce postojowe przed swoim urzędem, przed Placem Bankowym 3 na 5, aby to urzędnicy, którzy mają super miejsce lokalizacyjne, bo mają metro, mają tramwaj, mają rowerostradę, aby poruszali się komunikacją miejską, a nie służbowymi limuzynami. Pan Rafał Trzaskowski już robi wielkie zmiany w mieście, bo jest to ta cała metamorfoza nowego centrum Warszawy, czyli sadzenie wszędzie drzew, zwężania ulic, ale widzimy, że naprawdę mieszkańcy się budzą, mieszkańcy nie chcą tych zwężeń ulic, bo naprawdę nie mogą dojechać normalnie do pracy, bądź też normalnie poruszać się po mieście.

0: potrzebują miejsca, to już w ogóle będzie przewalono.
1: Drzewa są potrzebne i krzewy, tylko że pan prezydent w ogóle zmniejsza ilość tego, co ludzie w mieście korzystają. Między innymi przecież jest zlikwidowane to przejście przy Uniwersytecie Warszawskim podziemne. Dziesiątki lat już chyba trwa to przejście zamknięte przy dworcu dawnym głównym, chce pani powiedzieć. Także gdyby pan prezydent się wziął za to miasto, poczuł się prezydentem Warszawy, a nie politykiem, to chyba by było dobre dla nas jako mieszkańców. Bo trzeba tak robić, żeby było jedno i drugie dla mieszkańców, bo mieszkańcom jest potrzebne. A nie tak, wie pani, albo się jakieś stawia głupie słupki, które, wie pani, nic nie dają, albo znowu się likwiduje i się robi miejsca do czegoś zupełnie innego. Mam nadzieję, że jeszcze doczekam, chce pani powiedzieć, pomimo swoich lat, że będzie jakiś włodarz Warszawy, w rodzaju chociaż nie jak Starzyński, ale jak pół Starzyńskiego.
2: Nasz prezydent Warszawy już nie ma co robić, prawda? Ma swój prywatny parking, to molestuje innych. I ja uważam, że mi samochody nie przeszkadzają. Ludzie gdzieś muszą parkować, tutaj mieszkają, tu pracują.
3: Zarząd dróg miejskich i rzecznik Jakub Dybalski uspokaja. Chodzi o ten teren przed Ministerstwem Technologii i Rozwoju. Teren, który należy do ministerstwa, a na którym powstaje skwer zieleni. Będzie pełno drzew, krzewów i alejek. Zarząd dróg miejskich przypomina, że owszem, miejsca parkingowe, około 30 miejsc parkingowych zostało już tam zabranych kilka miesięcy temu i nie planuje się zabierania kolejnych miejsc. Urzędnicy, pracownicy ministerstwa otrzymali miejsca na ulicy Chorzej, na ulicy Żurawiej i to tyle.
4: My w zeszłym roku w pewnym uproszczeniu wymieniliśmy się terenami z Ministerstwem Rozwoju. W tym momencie to jest po prostu druga część prac na tym terenie, który wcześniej był parkingiem ministerstwa. Tutaj już żadnych miejsc postojowych w okolicach Ministerstwa Rozwoju nie będziemy przeznaczać dla samego ministerstwa.
3: Radna dzielnicy Śródmieście Anna Folta z ramienia Lewicy Miasto jest nasze. Przypomina również o tym, że może warto byłoby wprowadzić lepszą politykę parkingową, która zachęciłaby na przykład mieszkańców do tego, nie tylko mieszkańców, ale również osoby przyjezdne, do tego, aby parkowały na przykład na parkingach podziemnych, które, przynajmniej niektóre, stoją puste.
5: Tworzył się taki wokół tego taki konflikt i taka narracja, że mieszkańcy są jakby poszkodowani w wyniku tych zmian i coś w tym jest, dlatego że jakby tutaj odbieranie tych, likwidowanie miejsc kosztem mieszkańców nie jest czymś, co daje poparcie dla takich projektów, tylko wręcz przeciwnie. No, w tym momencie to rodzi jakiś sprzeciw, poczucie, że mieszkańcy mają wziąć na siebie jakby główny ciężar tych proekologicznych, słusznych zmian i efekt jest taki, że jest jakby no taki powszechny w tym momencie sprzeciw dla tego kierunku, bo my jako miasto jest nasze, uważamy, że wszelkie tego rodzaju zmiany, jak na przykład właśnie przekształcanie betonowych placyków czy parkingów, choćby częściowo w zieleńce, to powinna być część szerszej polityki parkingowej miasta. Na tę politykę parkingową powinny się sprowadzać następujące elementy. Mianowicie, po pierwsze, śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli objęcie wybranej części Warszawy, jakiejś części śródmieścia, taką strefą parkowania, w której opłaty nie wynoszą tak jak obecnie 4,5 zł za pierwszą godzinę, a następnie tam bodaj tam 6, 5 zł 4, tylko są takie, że wymuszają rotację na tych miejscach, tak żeby ktoś, kto przyjeżdża załatwić sprawę, wiedział, że powinien się zmieścić w godzinie, bo inaczej, czy w dwóch godzinach, bo inaczej po prostu no, będzie go to dużo drożej kosztowało. Osoby przyjezdne, tak jak wszędzie na zachodzie, w Holandii, w Niemczech, w Luksemburgu, jest tak, że ktoś przyjeżdża do centrum miasta, jest kierowany przez widoczne tablice informacyjne do parkingów podziemnych. Tam jest to czytelne, gdzie ma jechać, ile tam, że tam są miejsca wolne i to jest jakby coś naturalnego, że ludzie nie szukają miejsc jakby w ścisłym centrum miasta na powierzchni. Te miejsca na powierzchni, naszym zdaniem, jako miasto jest nasze, powinny być w głównej mierze przeznaczone dla mieszkańców i tak jak mówię, jeśli są dostępne dla miejsca na powierzchni dla przyjezdnych kierowców, to powinny być odpowiednio droższe. Oczywiście do rozważenia jest też kwestia budowy dodatkowych parkingów podziemnych, natomiast już wiemy, że już w tym momencie te miejsca na parkingach podziemnych, czy to przy stacji metra Centrum, czy na Warońskiego przy stacji metra Politechnika, po prostu są i to nie jest...
3: Niektóre stoją pusto.
5: Tak, oczywiście i to jest też właśnie taki paradoks, że na przykład nowo wybudowany parking na Placu Powstańców jest droższy niż postawienie samochodu na powierzchni, w związku z tym stoi pusty, a na powierzchni mamy do czynienia z dzikim parkowaniem i z nieustanną jakby wojną o te miejsca

0: parkingowe między mieszkańcami, a między kierowcami, którzy przyjechali po prostu załatwić sprawy.
1: My do tematu parkowania w Śródmieściu będziemy jeszcze wracać na antenie radia i będziemy przyglądać się temu, co dzieje się dokładnie na placu Trzech Krzyży i jak docelowo będzie wyglądał skwer. A teraz przyjrzymy się nurogęsiom, a właściwie sezonowi na nurogęsi, który właśnie się zakończył. Ile dokładnie nurogęsi przeszło przez Czerniakowską, ile osób w tym pomagało, o tym opowie rzeczniczka Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Za nami sezon nurogęsi, sezon, który przyciąga coraz więcej warszawiaków, bo coraz więcej z nas obserwuje nurogęsi nie tylko w Parku Łazienkowskim, ale w ogóle poszukujemy ich gdzieś na terenie Warszawy. Jak wyglądał ten sezon? Wiemy, że było kilka takich zwrotów akcji.
2: No zdecydowanie zauważyliśmy już to, że nurogęsi to są te nasze warszawskie celebrytki. Kiedyś o tym tylko słyszeliśmy, a ten rok nam to pokazał, zwłaszcza w momencie, kiedy ogłaszaliśmy start całej akcji i zgłaszały się do nas różne osoby, fotografowie, media z prośbą o to, by towarzyszyć przejściu nurogęsiom. Oczywiście odpowiedź była jedna – nie. W takich przypadkach liczy się przede wszystkim spokój i nie przeszkadzamy nurogęsiom. Tutaj właśnie teraz doszedł tam dodatkowy element, to, że musimy jeszcze czasami, w cudzysłowie mówiąc, walczyć z tłumem gapiów, którzy chcą być blisko tych zwierząt. To jest na pewno takie dodatkowe wyzwanie, z którym się spotkaliśmy w tym roku. A ten rekord, właśnie chciałam przyjść do rekordu. Ten rok jest rekordowy pod względem chociażby adopcji, które udało nam się przeprowadzić. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo oprócz tego, że matki przeprowadzają nurogęsi do Wisły, to zdarza się, że niestety matki po drodze giną. Tutaj już jest sprawa właśnie po stronie wolontariuszy, którzy sprawnie potrafią poprowadzić tak akcję, żeby przekazać te pisklęta wyłapane nowej matce, bo te matki nurogęsi z chęcią adoptują i przygarniają do siebie inne nurogęsiątka. I w tym roku mieliśmy bodajże 31 takich zaadoptowanych nurogęsiątek, które te adopcje udało się przeprowadzić wspólnie z Ptasim Azylem, który tutaj opiekował się w międzyczasie tymi piskakami. A w sumie do Wisły udało się w tym roku przeprowadzić 49 nurogęsiątek.
1: Tutaj właśnie wspomniałaś o tych adopcjach. Ja chciałam wspomnieć o tych zwrotach akcji, które miały miejsce, te takie dosyć spektakularne i głośne. Jak jedna z mam, która chyba została bodajże pożarta przez szczupaka, moglibyśmy brać przykład z tych nurogęsi czasami. No bo rzeczywiście jesteś mamą, masz nurogęsiątka, jeszcze adoptujesz kilkoro kolejnych nurogęsiąt.
2: To jeszcze sprostuję. To była faktycznie sytuacja, kiedy matka nurogęś, która była w trakcie już przeprowadzania swoich młodych do Wisły, została pożarta przez suma dużego znajdującego się w stawie w Łazienkach Królewskich. No to był nagły zwrot sytuacji, bo on się pojawił i momentalnie matki nie było. To był ogromny sum. I to było o tyle dla nas duże wyzwanie, ta sytuacja, bo małe się rozeszły po całym stadzie. Musieliśmy je wyłapać, przekazać do ptasiego azylu. W międzyczasie przejście swoje rozpoczęła inna matka, więc postanowiliśmy właśnie w tym momencie, żeby te młode połączyć się z tą drugą. I była taka gonitwa z czasem. Cały czas obserwowaliśmy tą kolejną matkę. W międzyczasie z ptasiego azylu kierowniczka jechała, by z małymi, żeby połączyć, ale się udało. Była jedna duża, wielka rodzinka nurogęsiątek i tak matki nurogęsi mogą być przykładem dla innych matek. Są niezwykle waleczne. Gdy tylko dostrzegą niebezpieczeństwo, wychodzą tak jakby naprzód, próbując odstraszyć potencjalne niebezpieczeństwo. No nie zawsze im się to udaje. Żyją w dużym mieście, są narażone na dużo innych czynników zewnętrznych, których w swoim naturalnym środowisku mogłyby nie spotykać, jak chociażby właśnie rowerzyści, osoby jeżdżące na hulajnogach, które z dużą prędkością przyjeżdżają przez ich trasę, jak chociażby ruch samochodowy, bo przecież one pokonują i Czerniakowską, i Myśliwiecką, to są też duże ulice w Warszawie. No i tutaj z pomocą przychodzimy my, ludzie, którzy w momencie patrolowania potrafią zatrzymać ruch, dodatkowo informujemy na miejscu mieszkańców o prawidłowych zachowaniach w momencie, kiedy oczywiście zobaczymy nurogęsi. No i dzięki wolontariuszom, dzięki też współpracy z naszymi partnerami, Łazienkami Królewskimi, Ptasim Azylem, przy pomocy Straży Miejskiej, Policji oraz zwykłych mieszkańców, którzy sami siebie również przychodzą i patrolują, myślę, że ta akcja nigdy nie mogłaby się udać.
1: I tutaj warto wspomnieć o wolontariuszach, bo to są tacy trochę cisi bohaterowie. Ten wolontariat jest chyba dosyć trudnym wolontariatem, prawda? Bo to jest jednak wolontariat wariat na zmiany, czasami bardzo wczesno poranne.
2: Tak, to jest wyzwanie dla wolontariuszy właśnie pod tym względem, że muszą w dni, kiedy mają wyznaczony swój dzień dyżuru, to oprócz tego, że muszą się stawić, żeby przejść, wykonać ten swój obchód po wyznaczonym terenie, to są jeszcze na tak zwanym stand-by'u, bo w momencie, kiedy zacznie się akcja, a akurat ich nie ma w danej lokalizacji, bo już zakończyli swój obchód, to muszą jechać, by pomóc przeprowadzić ten urogęś. Akcje zdarzały się również o godzinach wczesnych, jak 5 rano, czy w dni świąteczne, gdzie chcemy świętować z rodziną, a tu nagle nurogęś postanawia udać się swoją wędrówkę do Wisły. Więc tak, tutaj wielki szacunek dla wolontariuszy i wszystkich służb, które pomagają nam przy tej akcji.
1: Dopytam jeszcze o liczbę wolontariuszy w tym roku. Ona właściwie z roku na rok rośnie. Jest coraz większe zainteresowanie.
2: Wolontariusze, którzy uczestniczą w tej akcji, są tak naprawdę w bazie naszego zielonego wolontariatu, który prowadzony jest w Zarządzie Zieleni. I to był taki rok, kiedy my już tak naprawdę nie musieliśmy prowadzić dodatkowego naboru, bo mamy stałą bazę. Oczywiście cały czas można do niej dołączyć. W tym roku mieliśmy w akcji wzięło udział 31 wolontariuszy, którzy byli wspierani przez 15 pracowników Zarządu Zieleni, a to też ważne, bo nasi pracownicy są przeszkoleni z zasad ruchu drogowego i mają te uprawnienia właśnie do tego, by zatrzymywać ruch chociażby na Wisłostradzie.
1: No i tak jak słyszeliście, nie każdy bohater nosi pelerynę. A teraz ze Śródmieścia przenosimy się na Pragę Północ, bo właśnie Praga Północ jest bohaterką kolejnego już czwartego tomu nagradzanej serii przewodników z mapą wokół oddziałów Muzeum Warszawy. No i ten tom akurat opowiada o mieszkańcach, o śladach przeszłości, ale również o współczesnym kolorycie praskich ulic. Można tutaj znaleźć odniesienia do sukcesów i napięć związanych z procesami rewitalizacji i gentryfikacji w tej dzielnicy, a także dowiedzieć się o inicjatywach lokalnej społeczności, o których już nieraz mówiliśmy na antenie radia. Czytelnicy dowiedzą się m.in., kto jako pierwszy kupował praskie grunty, gdzie znajdują się najstarsze praskie drewniane domy, skąd Canaletto malował widoki Starego Miasta, ile lat mają dęby z ulicy Targowej oraz gdzie szukać śladów po żydowskich mieszkańcach dzielnicy, a także kto ukrywał się na terenie ZOO w czasie II wojny światowej i skąd pochodzi nazwa ulicy Stalowej. Tom dostępny jest w oddziałach Muzeum Warszawy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
4: Katarzyna Radziniewska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. A dziś w magazynie będzie relacja z wydarzenia wyjątkowego, motocyklowego, ale też charytatywnego, a jest ze mną koordynator tego wydarzenia. To wydarzenie to oczywiście finał Moto Serca.
5: Witajcie, Kogut Steel Roses MC Warszawa. 18. edycja Moto Serca. Jesteśmy już pełnoletni. Jesteśmy przeszczęśliwi, że tak dzisiaj dopisało nam dużo ludzi. Jak widzisz, cały Park Brudnowski w dzieciakach, rodzice, kolegi przy krwiobusach. No coś pięknego, cieszy serce.
4: Powiedzmy trochę o tej akcji, jaka jest jej idea i ile już udało się tej krwi zebrać w ciągu poprzednich edycji.
5: Jak powiedziałem, 18 edycji, 18 lat już organizujemy tą zacną imprezę Moto Serce. Zebraliśmy jak do tej pory prawie 44 tysiące litrów. To jest ogromna ilość, wręcz niewyobrażalna. Nawet trudno mi jest w tym momencie pomyśleć, jak wielu ludziom pomogliśmy dzięki tej krwi, jak wiele istnień zostało uratowanych. Robimy to, bo lubimy. Robimy to, bo jest to coś dobrego. Jako Kongres Klubów Motocyklowych i motocykliści zrzeszeni w tym kongresie uczestniczymy w takiej imprezie w 80 miastach w Polsce. Także no, rozmach duży. Tak jak powiedziałem, robimy to zupełnie charytatywnie. Jest to z potrzeby serca. Robimy coś, czego nie robią inni. No bo jak wiecie, krwi nie da się wyprodukować, krwi nie da się przez maszynę zrobić syntetycznej. Trzeba ją po prostu oddać, żeby można się z kimś podzielić, komuś, kto to bardzo potrzebuje tej krwi. Cały zamysł 18-17 lat temu był taki, aby zbierać krew dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz dla dzieci. A ponieważ troszeczkę nam się to rozrosło i teraz już naprawdę idzie grubo.
4: gdzie okiem sięgnąć mnóstwo rodzin z dziećmi, mnóstwo ludzi i kolejki do poboru krwi, do krwiobusa. Pamiętasz pierwszą akcję?
5: Nie, to już tak dawno było, nie pamiętam.
4: Ale pewnie zaczynało się skromnie.
5: Zaczynało się skromnie, jakiś jeden krwiobus, trochę ludzi, trochę motocykli, no ale wiesz co, to tak poszło samo po prostu. Dzięki temu, że inne kluby dołączały do nas i szukali sponsorów, szukali ludzi, którzy nas w jakiś sposób wesprą, no poszło grubo.
4: Powiedz, co tu dzisiaj mamy? No bo wiadomo, że najważniejsza sprawa jest krwiobus, gdzie można oddać krew, ale oprócz tego też różne inne atrakcje, żeby te rodziny z dzieciakami przyciągnąć.
5: Tak, oczywiście. Słuchaj, jest rzecz bardzo istotna. Każdy, kto przyjdzie i odda krew, dostaje kupon. Ten kupon obliguje nie tylko do tego, że dostajesz prezencik w postaci jakichś gadżetów motosercowych. Ten kupon będzie uczestniczył w losowaniu głównej nagrody. A dzisiaj główną nagrodą jest piękny skuter Hondy, który to dzięki uprzejmości Honda Rawski został ufundowany. Także bajka po prostu, bajka.
4: Jeżeli chodzi o atrakcje, widzę, że tutaj sporo osób ogląda wóz Państwowej Straży Pożarnej.
5: Zawsze na nich można liczyć, oni są z nami zawsze. No, furorę robią wozy strażackie, których na co dzień nie możesz dotknąć w środku, nie możesz wsiąść, nie możesz obejrzeć, bo niestety nie ma takiej opcji. A tu dzisiaj tak, będzie pokaz udzielania pierwszej pomocy.
4: Dodajmy, kto robi ten pokaz.
5: No, Fundacja Jednym Śladem, jak zawsze, no, są doskonali. No, jest mnóstwo atrakcji.
4: Wiadomo, dla dzieciaków dmuchańce i tak dalej, ale można też podejść do namiotów poszczególnych klubów i porozmawiać po prostu z wami, popytać, dowiedzieć się trochę, jak to klubowe życie wygląda.
5: Chyba jedyna taka okazja.
4: No i można też zobaczyć maszyny, jakimi przyjechali.
5: No tak, jak widzisz, jest mnóstwo motocykli, piękne motocykle. Można zrobić sobie zdjęcie, można porozmawiać, można się dopytać i jesteśmy otwarci, także no, zapraszamy.
4: A zapraszał Kogut z klubu Steel Roses MC.
5: Dziękuję serdecznie.
4: A ja teraz z mikrofonem jestem w całym sercu Moto Serca. Tak jak zapewne słyszycie w tle scena, a obok namiot motoserce.pl jest ze mną moja imienniczka Katarzyna. Witaj Kasiu, opowiedz mi, co tutaj jest, bo widzę różne pudła, różne torby. Co tutaj macie?
6: Tak, my tutaj dowodzimy. Jesteśmy klubem damskim Queens of Roads. Pomagamy tutaj w zorganizowaniu prezentów dla krwiodawców. Są również prezenty dla dzieci, upominki, plakaty, naklejki, kupony na watę cukrową za darmo oczywiście dla dzieciaków. Prowadzimy tutaj całe, mamy tu centrum dowodzenia, skąd krwiodawcy przychodząc do nas z kuponem z krwiobusu otrzymują przepiękny upominek w postaci koszulek, znaczków, kubeczków, smyczy. No i my tutaj tym zawiadujemy.
4: Przedstaw tutaj całą ekipę, którą teraz widzę i która tak ciężko pracuje, wydaje różne kupony i tak dalej, i tak dalej.
6: Tutaj jestem tak, ja Kaśka, jest moja koleżanka Kasia z Sosnowca, jest Jola z Krakowa, jest Monisia z Sandrą z Białej Podlaskiej, jest Katarzyna, nasza pani prezydent ze Skarżyska, ja jestem z Warszawy, no i Madzia jeszcze też z Warszawy, także jest tutaj nas sporo, jest Jano z Borutów, jest Marcel z Igielsów, jest Robert z Igielsów, którzy też nam bardzo tutaj pomagają dźwigać ciężkie kartony.
4: No, czyli można powiedzieć motocyklowe towarzystwo z całej Polski.
6: Tak, dokładnie. My jesteśmy klubem z całej Polski, akurat damskim, żeńskim klubem.
4: Po raz który jesteś tutaj w centrum dowodzenia?
6: Ósmy rok.
4: Ósmy rok. I powiedz mi, Kasiu, czy się te twarze powtarzają tych osób, które przyszły tutaj krew oddawać?
6: Tak, oczywiście. Nawet dzisiaj była dziewczyna, z którą się widziałyśmy 2 lata temu, 3 lata temu, była w tym roku, no i oczywiście powiedziała, że będzie też w następnym roku. Także widujemy się z krwiodawcami tymi samymi, ale też jest bardzo dużo nowych osób, nowych twarzy. Także cieszymy się bardzo. Dokładnie. Także cieszymy się, że frekwencja jest. Mamy nadzieję, że jeszcze do tej godziny 15 jeszcze będzie więcej tych kuponów i uczestników, że tak powiem, całej akcji.
4: Super, dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za rozmowę. Idę rozmawiać dalej, bo sporo się tutaj dzieje. Dzięki.
6: Super, bardzo dziękuję również.
4: Jestem przy namiocie zaprzyjaźnionego klubu Vulcaneria MC Poland. Są ze mną
7: Maciek Szymański, road kapitan.
8: Smoku, sekretarz nacjonalny.
4: Jesteście już z tą akcją od wielu, wielu, wielu lat. Niech każdy z Was powie, co Was w tej akcji najbardziej, no, urzeka.
7: No, jest to pełnoletnia akcja, bo właśnie mamy w tym roku 18. rocznicę, czy 18. raz organizujemy Motoserce. No jest to coś, co ważne jest dla nas, bo każdy z nas miał kogoś, kto potrzebował tej krwi. I czasami jest tak, jak w moim przypadku, zdrowotnych nie mogę oddawać krwi, ale chociaż się angażuję w organizację tej akcji. Natomiast dzisiaj udało mi się przeprowadzić swojego syna i mój syn oddał krew po raz pierwszy. Także w drugim pokoleniu Motoserce już bije.
8: To jest coś, co jakby łączy wszystkich, niezależnie od poglądów, od tego, co myślą, co wyznają, to wszystko jakby jest w jednym celu. Krwi nie da się wyprodukować, jest ona niezbędna do zapewnienia ludziom życia, więc jakby wszyscy jesteśmy tutaj w tym celu i to nas łączy.
4: Powiedzmy też o tym, że Motoserce to nie tylko dziś finał, ale też przygotowania tak naprawdę przez cały rok, a także różne wydarzenia, które są do Motoserca wstępem i które jakby odbywają się w ramach tej akcji. Niedawno takie wydarzenie było.
8: Tak, niedawno mieliśmy w zaprzyjaźnionym tutaj klubie z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych w Clubhouse Steel Road ze MC Poland w Warszawie. Była 8 maja impreza, na której wspieraliśmy jednego z naszych braci kongresowych, a dokładnie mówiąc jego syna, gdzie zbieraliśmy na niego jakieś tam datki na jego leczenie i jakby na to, żeby mógł się rozwijać i tak jak w pełni normalne, zdrowe dziecko, żeby coś mu jakoś tam zapewnić i wspomóc.
7: Podczas tej zbiórki robiliśmy licytacje charytatywne. Została bardzo duża kwota, o której nie będziemy już tutaj mówić, jakby, bo to nie zupełnie chodzi o pieniądze, ale wsparcie naprawdę na kilkanaście miesięcy leczenia dla tego młodego człowieka będzie. Więc te akcje będziemy powtarzali na pewno co roku będziemy mieli, tak jak w ubiegłych latach, będziemy mieli inne dziecko pod opieką. Natomiast to, co jest ważne, Motoserce bije w całej Polsce, to jest kilkadziesiąt akcji, kilkadziesiąt zbiórek, kilkadziesiąt imprez charytatywnych w skali roku, także praktycznie w każdym mieście, w którym działa klub kongresowy, można zobaczyć logotyp Motoserca i można tą krew oddać w ramach tej akcji.
4: Dziękuję Wam bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
8: Dzięki, trzymajcie się.
4: No i oczywiście na Motosercu, jak co roku, Fundacja Jednym Śladem.
9: Witajcie, Paweł Szpala, Fundacja Jednym Śladem. Tak jak powiedziałaś, jak jest Motoserce, to jest Fundacja Jednym Śladem. Jesteśmy tu zawsze, trochę współtworzymy tą imprezę w Warszawie, więc tak, jesteśmy, zapraszamy Was tutaj. My jako fundacja, która próbuje coś tam robić w ratownictwie, staramy się ludziom trochę to ratownictwo pokazywać i trochę tych ludzi do tego ratownictwa i do pierwszej pomocy namawiać. No to mamy tutaj parę rzeczy. Mamy stanowiska do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pokazujemy, jak działają defibrylatory, mamy treningowe defibrylatory, promujemy tutaj też kamizelki zabezpieczające motocyklistów, tak zwane aktywne kamizelki z poduszkami powietrznymi.
4: A taką kamizelkę w zeszłym roku na mnie wysadziliście, tak?
9: Wysadziliśmy, to troszkę dużo powiedziane, tak zadziałała na tobie ta kamizelka, bo tutaj wbrew pozorom nie ma żadnych materiałów wybuchowych, ale robi wrażenie, natomiast kapitalnie zabezpiecza motocyklistę, więc jak chcecie taką kamizelkę zobaczyć, zapraszamy do nas, mamy demonstracyjne, można sobie to założyć. Sama możesz powiedzieć, że to robi efekt dopiero jak się...
4: Robi efekt, oczywiście. Ja jeszcze dodam, że oczywiście tutaj na tych fantomach można poćwiczyć, ale są tutaj nie tylko fantomy dorosłych osób.
9: Mamy fantomy też dziecięce dla osób nieletnich, dla niemowląt, bo ta resuscytacja troszkę się różni. Staramy się pokazać każdy aspekt takiej resuscytacji. Tak, w zeszłym roku mieliśmy nawet fantom psa i mogliśmy pokazać resuscytację psa, ale akurat w tym roku tego nie mamy.
4: Ale to też ciekawostka i właściciele czworonogów na pewno są zainteresowani, jak udzielić w razie czego pomocy swojemu psiakowi. Oczywiście odwracając się w drugą stronę, mamy wasze, można powiedzieć, narzędzia pracy też, czyli mamy wasze ratownicze ambulanse.
9: tak, choć określenie narzędzia pracy nie są tutaj najlepsze, bo praca jako taka znamionuje otrzymywanie wynagrodzenia, a my jesteśmy wolontariuszami, ale tak, mamy tutaj ze sobą nasze motoambulanse, na których wozimy krew, na których zabezpieczamy imprezy, a tak, chcemy, żeby je ludzie zobaczyli, dzieciaki bardzo lubią sobie na nie włazić, robić zdjęcia, jest to dla nich też atrakcja, one są ładne, odblaskowe.
4: No tak, kolory z daleka widać, no i tak ma być, żeby was było na drodze widać z daleka.
9: Tak, bardzo chcemy, żeby nas było widać i żeby wszyscy kierowcy zwracali na nas uwagę, bo jak jeździmy czasami na tak zwanych bombach, wożąc krew albo działając, to no, zależy nam też na naszym bezpieczeństwie, więc tak, te nasze motocykle muszą być bardzo wyraźne.
4: I teraz, drodzy słuchacze, jestem przy alejce, gdzie mamy rządek mobilnych punktów poboru krwi. Jest tutaj kolejka chętnych, którzy czekają na oddanie krwi. Po raz który?
10: O, już nie wiem. Powyżej 10, co najmniej. Zawsze staram się uczestniczyć, jeżeli jest gdzieś, czy w pracy, albo na takich festynach. Trochę wygodniej, bo nie trzeba jechać specjalnie do centrum, więc jest.
4: A ile już krwi oddałaś?
10: 6 litrów ponad.
4: Ach, tutaj mamy rodzinkę całą. Przedstawisz?
11: Tata z Zuzią. No i my pierwszy raz tak na festynie próbujemy oddać, zobaczmy jak nam wyjdzie.
4: A jak się tobie, Zuzi, podoba dzisiaj?
12: Bardzo mi się podoba.
4: A co najbardziej, motocykle?
12: Malowanie buzi.
11: Dopiero musimy iść.
4: No, ale na pewno pójdziecie. W takim razie dziękuję wam bardzo. A tutaj mamy osobę, która już krew oddała.
13: No niestety podwyższone białe krwinki, więc dzisiaj się nie udało.
4: Ach, nie udało się, ale powiedz mi, co w ogóle o tej akcji sądzisz?
13: Bardzo fajnie, że takie akcje są w całej Polsce w tym roku, Motoserce, więc jak najbardziej zapraszam i zachęcam.
4: I tak jak słyszycie w tle, oczywiście nieodłącznym elementem Motoserca są też koncerty. I tak było też w tym roku. I tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas tegorocznego finału Motoserca, a to, co najważniejsze w tym wydarzeniu, czyli zbiórka krwi, zakończyła się również bardzo dobrym wynikiem, bo podczas Motoserca w Parku Brudnowskim udało się zebrać blisko 50 litrów krwi. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po Drodze Moto Warszawa.
3: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
4: Warszawa. Katarzyna Radzimirska, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a w nim na początek o ważnych drogowych inwestycjach, a później coś dla miłośników kolei i relacja z obchodów dziesięciolecia stacji muzeum. Zapraszam.
3: Moto inwestycje.
4: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, przyniósł ważne zmiany w organizacji ruchu na rondzie w ciągu drogi krajowej 61 i drogi wojewódzkiej 631 w Zegrzu Południowym. Na nowo otwartym rondzie kierowcy mogą przejechać z Zegrza Południowego do Wieliszewa i w kierunku odwrotnym bez możliwości zawracania. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. A od 2 czerwca zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 631 w kierunku Nieporętu.
14: Dla potrzeb wykonania docelowego układu i konstrukcji drogi na styku z istniejącą nawierzchnią DW631, czyli ulicą Zegrzyńską, skorygowana zostanie geometria tymczasowego objazdu. Rozwiązania te są tymczasowe, a ich celem jest minimalizacja utrudnień do momentu dopuszczenia do ruchu ciągu głównego drogi krajowej nr 61.
4: Mówiła Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I pozostajemy jeszcze przez chwilę przy drogowych inwestycjach. Podpisano umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do wydania decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy. To w ciągu drogi ekspresowej S17. To ostatni około 16-kilometrowy odcinek, który umożliwi domknięcie warszawskiego węzła drogowego.
14: Umowę na pracę przygotowawczą wartości ponad 7,4 miliona złotych podpisaliśmy z Biurem Projektowo-Badawczym Dróg i Mostów Transprojekt Warszawa. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 48 miesięcy. Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz pozyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji dokumentacja będzie gotowa w 2030 roku. Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzji środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy z naciskiem na rozwiązania tunelowe. Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem technicznym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. Wykonawca przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. W trakcie prowadzenia prac projektowych zorganizujemy m.in. spotkania informacyjne. Będzie to czas na składanie wniosków do zaproponowanych rozwiązań. Weźmiemy pod uwagę opinię społeczeństwa, a projektanci przeanalizują wszystkie zgłoszenia. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej złożymy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nowy wniosek o decyzję środowiskową. Szacujemy, że stanie się to w 2028 roku. Wydana decyzja wskaże nam wariant, dla którego opracowane zostaną szczegółowe rozwiązania techniczne. Kolejnymi krokami będzie wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i roboty budowlane w terenie. Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji, szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036-2038.
4: A teraz w magazynie zmieniamy temat.
3: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
4: Tak jak wspominałam, teraz w magazynie relacja z jubileuszu 10-lecia stacji muzeum. Jest ze mną dyrektor stacji muzeum Emilia Oleksiak. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
4: Dziś wyjątkowy dzień i ogromne, wielkie święto miłośników kolei. Jakie atrakcje od rana i co się tutaj jeszcze dzisiaj będzie działo?
15: Tak, dzisiaj jest nasze święto, mamy rok jubileuszowy, 10-lecie stacji muzeum, ale również 40-lecie naszego oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dziś świętujemy tu na Warszawie Głównej. Nasze świętowanie rozpoczął specjalny przejazd jubileuszowy, który prowadził przepiękny parowóz. A tu już u nas w stacji muzeum czekają różne warsztaty, tort urodzinowy, ale również koncert zespołu Poparzeni Kawą.
4: Taki jubileusz to także okazja do podsumowania. Pani zdaniem, co jest największym sukcesem i plusem stacji muzeum?
15: Największym plusem powiedziałabym chyba, że jest zespół stacji muzeum, bo to są prawdziwi pasjonaci i stacja muzeum to dla nich coś więcej niż praca. Więc to jest ogromna przyjemność z nimi pracować. Cały czas tworzymy coś nowego, zmieniamy stację muzeum tak, aby pokazywać nie tylko historię kolejnictwa, ale również naukę i technikę. No i takim sukcesem jest chyba to, że odwiedza nas bardzo dużo osób, mam bardzo dużo zwiedzających, ale też mamy takich swoich stałych miłośników, którzy bardzo często są u nas.
4: To w takim razie jeszcze jakie największe wyzwanie przed stacją muzeum?
15: Przed stacją muzeum z pewnością dalszy rozwój, żebyśmy mogli jak najwięcej taboru zgromadzić, odrestaurować, bo to są bardzo ciężkie zadania, trudne i bardzo budżetowe, ale także to, żeby jak najwięcej osób nas odwiedzało i żebyśmy wspaniałe projekty mogli prowadzić.
4: I tego oczywiście życzę. Ja przypomnę, rozmawiałam z dyrektor stacji muzeum Emilią Oleksiak. Dziękuję pani bardzo.
15: Dziękuję bardzo.
4: Na jubileuszu 10-lecia stacji muzeum mnóstwo rodzin z dziećmi, prawdziwe tłumy miłośników kolei i taki miłośnik kolei jest też obok mnie.
16: Grzegorz Moczulski, Fundacja Grupy PKP i Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Za chwilę przyjedzie parowóz pod parą, to Y2911, hałabówka, najmilszy parowóz dla miłośników. Parowóz jest zabytkowy, skansen też jest zabytkowy, mieli go zamknąć, ale my żeśmy go uratowali.
4: A za nami też wyjątkowy pociąg.
16: Jest lokomotywa 60 lat na torach. Lokomotywa się nazywa Czesio, 60 lat na torach jeździ.
4: Jest ze mną osoba, która o tej konkretnie lokomotywie zwanej Czesiem, tak pieszczotliwie, wie myślę, że wszystko.
17: Anatol Noskowicz, były naczelnik lokomotywowni na Olszynce Grochowskiej. W zasadzie byłem zastępcą, bo były takie czasy, że byłem niepartyjny, w związku z tym nie mogłem być naczelnik. Ale był czas, że miałem okazję pokazać się, co umiem. Mój naczelnik zarządzał tylko sprawy administracyjne, a ja właśnie lokomotywami tymi się opiekowałem. Za moich czasów, to były lata 70., 74., 5., bo w 72 roku ta lokomotywownia się przeniosła. Ja wypracowałem od 73. Te lokomotywy były odsyłane do zakładów naprawczych w Gdańsku, bo tam zakłady naprawcze się specjalizowały w tych lokomotywach. nie były przerabiane na lokomotywy EP-05 i dostawały prędkość 160 na godzinę. I jeździły później, bo takie były wymogi, nie było takich pociągów, lokomotyw, w związku z tym przerabiali to i one spokojnie tam pracowały. Przeważnie jeździły do Czechosłowacji, bo był taki pociąg specjalny, hutnik, nie hutnik, w każdym razie była taka, było porozumienie między lokomotywowniami Warszawa Olszynka Grochowska i lokomotywownią Praga Czeska. I te lokomotywy czeskie do nas przyjeżdżały, mówiło się wtedy, że Gwiazda przyjeżdża, a nasza lokomotywa jechała aż do Pragi Czeskiej. Natomiast wymiana maszynistów była w Petrowicach, bo Zebrzydowice to stacja graniczna, a Petrowice jest po tamtej stronie. W związku z tym te lokomotywy, taka była wymiana.
4: Państwo, widzę, cała rodzina też czeka, rozumiem, że na wjazd parowozu.
18: To tak, to jest mój tato Tomasz i moja mama Dorota.
4: A ty jak masz na imię?
18: Michał.
4: Michale, jesteś miłośnikiem kolei.
18: Dokładnie tak.
4: A jak to się zaczęło u ciebie?
18: O Jezu, od dziecka. Rodzice mnie prowadzali na przejazd kolejowy obok torów praktycznie, bo mieszkamy możliwe 100 metrów od torów, czy 200, nie więcej. Normalnie przez las przechodzę i mam tory, nie? Pociągi ciągle słyszę, ciągle trąbią, no fajna frajda, nie? O, gdzie ja właśnie nie byłem, ja wszędzie jeżdżę. W sumie tak zajawka mi się pojawiła 2 lata temu i tak wznowiłem. Od 13 roku tak zacząłem już jeździć w sumie sam.
4: Gdzie już
18: byłem? O Jezu, gdzie ja nie byłem? No to w sumie gdzie? Gdańsk, Budapeszt, Ostrawa. No w sumie wszędzie na takich dużych miastach. Wszystkie takie Wrocław, Poznań.
4: Kolejny miłośnik kolei?
19: Oczywiście. Nazywam się Kuba, bardzo mi miło. No i jestem tutaj, bo właśnie chciałem zobaczyć Czesia oraz parowóz, który przyjedzie ze Skierniewic.
4: A u ciebie jak się ta miłość do kolei zaczęła?
19: Szczerze powiedziawszy, jako 4-latek jeździłem z rodzicami na wschodni, żeby oglądać, tam też z dziadkiem jechałem. Czy przyjechać na ochotę, no z koleją jest związane całe moje dzieciństwo.
4: I przyszłość też planujesz związać z koleją?
19: Możliwe, że tak.
4: Dzień dobry, chciałam zapytać, jak wrażenia po takiej wyjątkowej wycieczce?
20: Niesamowite, naprawdę mega fajna wycieczka, zwłaszcza dla miłośnika kolei miejskich.
21: Bardzo fajnie, bardzo rzadki pociąg i bardzo dobry.
4: To przedstaw, mamy, powiedz, ile masz lat?
21: 9 lat mam, nazywam się Bartek, moja mama się nazywa Magda.
4: A skąd przyjechaliście?
21: Z Warszawy.
4: Okej, z Warszawy i bardzo interesujesz się takimi pociągami, lokomotywami?
21: Tak.
4: Pierwszy raz jechałeś takim pociągiem?
21: Nie, ale inny pociąg z Sochaczewa inaczej wyglądał, też retro.
22: Wspaniałe wrażenie, dobre. Przypomina się, przypominają się stare czasy. Że ja jeździłem takim pociągiem.
4: To pan pracował jako maszynista?
22: Nie. Jeździłem, korzystałem z takich pociągów.
4: Czyli budzi wspomnienia?
22: Budzi wspomnienia, tak.
23: To miejsce, szanowni państwo, pędzi życie. Przez ostatnią dekadę stację muzeum, proszę sobie wyobrazić, odwiedziło ponad 1 100 000 gości. W zbiorach muzeum znajduje się dziś ponad 8 000 eksponatów. Przygotowano aż 145 wystaw czasowych.

0: nowoczesnych.
1: Podczas jubileuszu stacji muzeum jedną z atrakcji była możliwość zwiedzenia różnych eksponatów. Na przykład tutaj możemy zwiedzić
2: salonkę, tak zwaną Bieruta.
1: Dużo osób dzisiaj chętnych chciało tutaj zajrzeć?
2: Bardzo dużo, bo jest to gratka. Ona nie jest zawsze otwarta, tylko w wybrane dni i dlatego dużo osób chętnie korzysta.
1: A na pani jakie salonka robi wrażenie? Rzuć ducha historii?
2: Nieodmiennie piorunujące. Ducha historii, ducha luksusu.
1: Tak, jak już słyszeliście, z okazji dziesięciolecia stacji muzeum przygotowano mnóstwo atrakcji dla miłośników kolei, ale jest też coś na ząb. Widzę przed sobą wars. Tak jest, wagon warsu. Co dzisiaj przygotowaliście? Jakieś specjalne menu?
3: Tak, specjalne pod dzieci, tak zbliża się właśnie, czyli jutro już Dzień Dziecka. Więc mamy dla nich popcorn, hamburgera mięsnego, wege, frytki, to co najbardziej lubią, z ketchupem. Oraz dla starszych, tak, kawa, herbata, napoje, również lemoniada dla schłodzenia się, bo dzisiaj mamy duszno, tak? Więc pogoda nam dopisała. No i tak, mamy ręce pełne roboty. Jak to w każdym warsie, czy stacjonarnie, czy na kolei, tak, podróży.
1: Widzę duże zainteresowanie, spora kolejka.
3: Tak, spora kolejka, ale dajemy radę razem z kolegą.
1: Jubileusz stacji muzeum to także okazja, żeby zapytać odwiedzających chociażby tutaj wewnątrz poszczególne ekspozycje, a dlaczego to miejsce jest dla nich wyjątkowe. Dzień dobry, chciałam panów zapytać, dlaczego panów zdaniem stacja muzeum to miejsce wyjątkowe?
4: Jest to historia, przepiękna historia, która już nie, której no, można powiązać tylko to, co jest obecnie i co było kiedyś.
1: A na panu co największe wrażenie robi?
5: No ta kolejka PM36, super wygląda, mega futurystyczna na tamte czasy.
1: Panowie też uważają, że stacja muzeum to wyjątkowe miejsce?
6: Dla mnie osobiście tak, ja przyjeżdżam tutaj od młodzieńczych lat, syn jest zainteresowany koleją, no i dzisiaj dla nas atrakcja oczywiście parowóz, lokomotywa parowa, no ale Czesław FP05, tak, zrobił robotę. Na razie to nas najbardziej kręci dzisiaj.
7: Nie mamy wielu muzeów kolejnictwa w Polsce, no jedno z kilku i niewątpliwie interesujące. Ja lubię tu przychodzić.
1: A co pana najbardziej tutaj zaciekawia, interesuje?
7: Ja jestem miłośnikiem starej techniki w ogóle, więc to jest przykład takiej techniki. No i tu jest mnóstwo modeli, bardzo ładnych, naprawdę szczegółowo wykonanych modeli, które po prostu cieszą oko.
1: I tak było podczas dziesięciolecia stacji muzeum. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przekazać tej atmosfery, która podczas tego wydarzenia panowała. A w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. MediaExpert.
6: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
0: Correct.

Be Mine. Pomyśleli sobie organizatorzy Sunrise Festival. James Hype to usłyszał i powiedział: dobra, spoko, będę. No i będzie na Sunrise Festival w tym roku. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo, bo to jedna z najgorętszych gwiazd tegorocznej edycji, na którą będziemy was zapraszać. Bądźcie czujni, bo bilety cały czas krążą po antenie. Przypominamy również o programie Sunrise on Air. To jest wyjątkowe wydanie, na którym oprócz muzyki Sunrise Festival usłyszycie wiele ciekawostek związanych z tym wydarzeniem i to właśnie tam po wejściu wysięgnąć również możecie. Szczegóły, jakby ktoś potrzebował, oczywiście w necie, a teraz number one Dingy Strider w Melo Radio. To jest weekendowe Melo po 10:00.

Ideálna piesenka na zachód słońca, co? Ebony Hollow. Długi weekend trwa, a ja tak przy okazji chciałbym spytać, czy campervany to są właśnie pojazdy dla was? Czy życie w takim pojeździe to jest życie dla was? Choćby w czasie urlopu próbowaliście, chcecie spróbować, a może w ogóle w taki sposób żyjecie? Czekam na głosówki, wiadomości od was na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, wbijacie na smartfonach, na dole jest okienko, wyślij głosówkę. No i to robicie, a ja za chwilkę zagram Rihanna.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagraj.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Lenovo, Lenovo.
7: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
8: Po reklamie.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w Mel Radio. Dla mnie to życie jednak nie w kamperze, tylko lubię namiot. Tu jest jeszcze większa integracja z naturą, napisał Józek. Pozdrawiamy z Chlucina w Czechach i piękne zdjęcia dołącza. No, ja myślę, że pięknie może być również pod namiotem na Sunrise Festival. Tak, tak, tak, jasne, że tak. Można to w taki sposób właśnie zaplanować, żeby spać blisko tych wszystkich scen, nie uciekać wcale daleko. Zapoznajcie się ze szczegółami na stronach Sunrise Festival albo w social mediach, a ja wam zagram jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Hugel na White Stage pojawi się. Fanów oczywiście odsyłamy dokładnie do 31 lipca. To będzie pierwszy dzień festiwalu. Moving to the Sun przed wami.

0: Sweet Nothing Calvin Harris. W tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Ależ się będzie działo, nie możemy się doczekać. A propos tych kamperów, a później namiotów, przyszedł dowcip, zagadka. Uwaga, co to jest, gdy się go rozbije, to jest cały? Haha, to dowcip, zagadka od Konrada. Konrad, pozdrawiamy, jak ktoś ma ochotę wysłać odpowiedź, bardzo proszę, jestem przy WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Just the Way You Are, nasz weekendowy hymn.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?

0: 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Siema. Machamy do wszystkich, w szczególności do tych, którzy dopiero oczy otwierają po wczorajszym dobrym melo. Dajcie znać, jak wam się podobał line-up. A przed wami już teraz głośno i wyraźnie Milki i David Guetta. Z numerem Just The Way You Are. Ty. Mam nadzieję, że dołączycie do tego pięknego refrenu.

0: John Summit All The Time w weekendowym Melon. To jest niesamowite, gdzie nasza wyobraźnia może nas zaprowadzić. Najpierw spytałem, czy kampery, kamperwany to jest sposób na życie, czy też odpoczynek dla was. Dostałem odpowiedź, że słuchacz woli namiot. Przy okazji kolejny wysłał żart namiotu dotyczący, a teraz uwaga, festiwal dowcipów rozpoczęty na dobre. Karolina przed państwem.
1: Co to jest małe, białe i zjada kamyczki? Mały, biały zjadacz kamyczków.
0: Dziękuję bardzo.

0: Jakby ktoś pytał, to taki Scandi House od norweskiego trio The Bausa. Magnetic zatytułowany jest ten numer. Wiralowy, niesłychany, choć słyszany bardzo dobrze na TikToku jeszcze przed premierą. Mamy dla was więcej takich gorących numerów na niedzielne popołudnie. Nobody to Love, Sigma za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
4: Pat i 200 wylecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
18: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
19: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
20: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

Absolutny klasyk Take Me Away, klasyk sprzed ponad 20 lat, który cały czas porywa, po prostu porywa tymi swoimi trance'owymi brzmieniami, bo to właśnie trance'owy klasyk, dokładnie z roku 2001, wydany oryginalnie przez holenderski team Four Strings. I taki właśnie zagraliśmy wam przed momentem klasyczek w Melo Radio, w weekendowym Melo. To teraz trochę świeższych propozycji New Religion, Bebe Rexha i Gromi z numerem Spirit, chwilę później.

0: Bonnie M w wersji od Majestic, Rasputin, tak gramy wam tuż przed 12. Gdyby ktoś miał ciocię w Kanadzie, na przykład w Toronto, to uprzejmie informuję, że ciocia dopiero przewraca się na drugi boczek, bo tam za 7:06 u nas prawie 12 i my gotowi do tego, by podkręcać tempo tam, gdzie jesteście już po południu. Ale będziesz to za chwilę.
1: A już o 12 zagramy
0: Graceland, Yearbooks w Melo.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
4: Siemanko, to już południe. Graceland Yearbooks, pierwszy numer ode mnie o 12 w weekendowym Melo. Opoka razem z wami, hej!

How does it feel, Dub Dogs i Fezo w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 12. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, jakim Pokemonem jesteście, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam przygotowaliśmy dla was quiz. A jeśli to nie jest wystarczający argument, by na meloradio.pl wbić, to wbijcie po szybką kasę, bo weekend trwa i to ten długi. Kasy pewnie polało się dużo, więc jeśli macie ochotę trochę podbudować swoje finanse, to proszę wbić na meloradio.pl, dać znać, na co potrzebujecie paru stówek, a szybka kasa może trafi właśnie do ciebie w nadchodzącym tygodniu. Szczegóły na naszej stronie. Bambi Angle Osia dla was.

Out of Love, numer od Olivera Heldensa. Gość wystąpi na Tomorrowland w sobotę 18 lipca w trakcie pierwszego weekendu. Będziemy tam z wami, a później w niedzielę 2 sierpnia w tej swojej bardziej mrocznej odsłonie, bardziej techno odsłonie wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Red Stage. Też tam będziemy.

0: Reklama. Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.

0: Dubs, jedna z gwiazd tegorocznego z Tomorrowland. Tsunami u nas w Bell Radio przed momentem. Na co Olek czeka najbardziej? Gość, który na Tomorrowland leci właśnie z nami.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: Wszystko to zobaczysz, Oleczku drogi, razem z nami, razem z Meloradiem zabieramy was do autokaru. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i bawimy się, zbierając te wspaniałe przeżycia, wspomnienia. Pamiętajcie, Meloradio rozdaje emocje. Zapraszamy w tym roku na Tomorrowland po raz kolejny. O szczegółach na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie tam pojechać. Wyślijcie dodatkowo filmik, zdjęcie, przekonajcie nas, że powinniśmy dołączyć was do naszej Melo Tomorrowlandowej ekipy. Szczegóły na meloradio.pl. Walczcie, walczcie, a to Save My Love i Kygo.

0: Nutka wpada w ucho, co? Steel, JJ w Melo Radio. A w tekście taki fragment: bam, w głowie lato. Do lata 14 dni, jakby ktoś pytał, tego astronomicznego. Dajcie znać, jaka pogoda dzisiaj u was. Pokażcie się, pokażcie te miejsca, w których jesteście i w których spędzacie długi weekend, bo przecież to cały czas trwa.
1: A już o 13 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury.
11: Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
10: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie.

Siemano, tu weekendowe Melo, poka, kłaniam się, hej, hej, dajcie znać, gdzie jesteście, co u was, śle do was, tam, gdzie jesteście, mam nadzieję, dobry numer, dla mnie świetny, Don't Want Your Love, Illenium na początek, inni gadają, my gramy.

0: Agatka, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

w Melo Radio. Mam nadzieję, że jeszcze nie musicie wracać do domu, że jeszcze korzystacie z długiego weekendu. Wydłużcie sobie ten dzień tak długo, jak to tylko jest możliwe, a może uda wam się jeszcze chapsnąć trochę urlopu jutro. No dobra, ale jak się nawet nie uda, to pamiętajcie, że wakacje już naprawdę bardzo, bardzo blisko, bardzo blisko. Kilka tygodni dosłownie nas od nich dzieli w tym roku. Ponoć będziemy uciekać chętniej od tłumów i dużych miast, raczej do obcowania z naturą. Nie wiem, tak podpowiada sztuczna inteligencja co do trendów wakacyjnych 2026, a ja mówię, sprawdzam i pytam, jakie wy macie wakacyjne plany. Wysyłajcie głosówki, wiadomości na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.

still beautiful. Wchodzi Tiesto na backstage i pyta Armina, jest anima, anima. Znowu to zrobiłem, spaliłem najgorszego suchara świata. Beautiful Anima w Meloradio i Georgie. Jak macie lepsze, to koniecznie ślijcie do mnie, bo ja je bardzo lubię i chętnie puszczę dalej. Wysyłajcie głosówki. Tak, dzisiaj festiwal dowcipów.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

Melodia ta i Doda, jeden z najgorętszych numerów od niej w naszej playliście, ale ta playlista jest dość szeroka. Ciężko wybrać 30 najgorętszych numerów z tego wszystkiego, co mamy dla was, ale próbujemy, staramy się, a potem prezentujemy to w 30 Meloradia w każdy piątek o 18. Ale to wy decydujecie, jak to notowanie wygląda, bo tylko na podstawie waszych głosów to się wszystko odbywa, więc głosujcie, głosujcie, wspierajcie też propozycje, może wkrótce w notowaniu się pojawią. Player Meloradio.pl albo meloradio.pl, tam znajdziecie 30 Meloradia. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Słyszeliście już ten numer? No super.

0: dobre do samochodu. Pozdrawiamy tych, którzy wracają z długiego weekendu. Dobre na długi weekend, jak ktoś sobie go jeszcze bardziej wydłużył, niż wydawać by się mogło, że to już jest wydłużone do maksa. No, Ava Max właśnie u nas razem z Tiesto z numerem The Motto. Tuż przed godziną 14. To za chwilkę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Think About Us, Sony Fodera.

0: promocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy to uwierzyć, bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: Ło, widzisz to, co ja?
6: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pozdrowieniami dla tych, którzy wracają z długiego weekendu. Marcin, pozdrawiamy. Kasia, Paulina, wy przynajmniej się odezwaliście. Kto jeszcze w drodze? Czekam na was przy WhatsAppie. No i gramy, bo inni jeszcze gadają. Sony Fodera, Think About Us.

Gibbs, Dope House for Money, Win w Meloradio. Jedziemy i mamy nadzieję, że u was głośno tam, gdzie jesteście, i w samochodach, i nad wodą. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj w słonku się jeszcze opalają, i tych, którzy na drodze, aby korków nie było, życzymy wszystkim. Dostałem, widzę, jakiegoś suchara od Grzegorza. Dobra, Grzesiu, zaraz przesłucham, może pójdzie w eter. Zobaczymy, co to za suchar. Ale dostałem, potwierdzam. Dua Lipa, Illusion za chwilę, a potem Ellie Aux z numerem Breaking Dishes. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście.

0: To był James Hype, Be Mine w Meloradiu. A na meloradio.pl możecie sięgnąć po szybką kasę. Tak, przyda się na pewno parę stówek w nowym tygodniu, jeszcze przed wakacjami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Nowa Sól. Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie.

0: Ostatni dzień długiego weekendu to jest taka walka aniołów z demonami. Co tu zrobić, żeby jednak ten długi weekend był odrobinę dłuższy? Wykombinować jakiś ból brzucha? Coś wymyślić szefowi? Jakąś wymówkę? Czy iść potulnie jak baranek? Niektórzy wracają już z długiego weekendu.
1: Nie mogę pisać, bo jestem kierowcą. Ale właśnie takie są mocne przejażdżki, muzyka na maksa, dobra droga. Tak lubię z wami.
0: Pozdrawiamy, Anka jedzie razem z nami. Kto jeszcze? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl. Na dole jest okienko. Klikacie, wysyłacie. I nawet jak się z kierowcą, to można. Ale jest to One Republic, In Your Eyes. Proszę bardzo. To jest nowa propozycja od tego duetu. Kilkanaście lat temu już współpracowali i nagrali genialny numer. To teraz jakby kontynuacja. Posłuchajcie.

0: Sorry Papi, Topic Becky G w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, w czasie którego wracacie.
1: My wracamy z mężem z Wrocławia do Torunia. Pozdrawiamy wszystkich podróżujących. Niech każdy szczęśliwie wróci do domu. Basia i Darek, pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Basia, pozdrawiamy Darek. Kondziu, ciebie też pozdrawiamy.
2: Tak jest, będę towarzyszył w tych powrotach z czerwcówki. Przecierał te łzy, że trzeba właśnie wracać do roboty.
0: Właśnie, mokro na ulicach się zrobiło, mimo że słońce świeci, bo wszyscy płaczą, że to się kończy. No cóż, z nami będzie fajnie.
3: A już o 15:00 zagramy
2: New Religion.
0: Konrad będzie waszą jedwabną chusteczką dzisiaj, odcierającą te oczy. Bawcie się dobrze, strzała.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: To już 15 na zegarkach, niektórzy wracają z trasy, inni jeszcze korzystają z czerwcówki, a są pewni tacy, co sprzątają. Dla każdego zagram. New Religion na początek 15. Konrad Traczyk, witajcie.

Tak, podkręcamy tempo za Lokiem, a ja, słuchajcie, chyba zabłądziłem w internetach, bo trafiłem na info o tym, że Daniel Magical i Natalia reaktywowali swoje konto na niebieskiej platformie. No już kiedyś tam byli, no i teraz wrócili w podobnej konwencji, bo uwaga, Daniel Magical ma na twarzy maskę knura. A co się dalej dzieje, to wam nie powiem, napisali tylko tyle, że ten filmik ukazuje hierarchię w związku. No i teraz nie wiem, komu bardziej współczuć. Im, że to nagrywają, czy tym, którzy płacą za to prawie 9 euro?

John Summit w Melo Radio, no przy takich numerach to furka sama jedzie, ale też pamiętajcie o tym, żeby nie dociskać za mocno, bo stoją z suszareczkami i pilnują. Calvin Harris u nas za chwilę podkręci tempo, jeszcze przed 16 też Sigala.

0: promocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

To Sigala w Melona, 18 minut do 16, a już w wakacje na Sunrise Festival. Czy wy już sobie ogarnęliście urlop pod koniec lipca, no bo to czasu coraz mniej? A Kołobrzeg rozbrzmi najlepszą muzą od 31 lipca do 2 sierpnia. Wykonawcy, których doskonale znacie z Melo, bo będą m.in. Sonny Fodera, Rehab, James Hype czy Wally Lopez. No wszyscy niemal na wyciągnięcie ręki z ich hitowymi numerami. Tego nie można przegapić. Słuchajcie uważnie Melo, bo co jakiś czas rozdajmy wam wlotki. A to już Andy Dust, a to Melo Radio.

stadionos na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lost Capital i Gangsta Paradise w Melo jeszcze przed 16. Tak podkręcamy tempo, żebyście tam nie posnęli w samochodach wracając z nadmorza albo z gór, bo przed niektórymi wiele godzin w trasie, a my dbamy o to, żeby było podkręcone tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Candy Night. Więc oczywiście nie będziemy tego trendu przerywać. Punktualnie o 16 Candy Night u nas, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem zostańcie z Melo. I can't deny it. I can't deny it.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
7: To już 16 na zegarkach, a my nie zwalniamy tempa w Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga, to już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Martin Garrix na antenie Melo Radio na kwadrans po 16. Jak to z was chciałby go posłuchać na żywo, to taka okazja będzie na Tomorrowland. To już coraz bliżej, w wakacje możecie pojechać. Na pewno pojedzie Gosia i Olek. No i my Olka zapytaliśmy, na co on najbardziej czeka.
1: Na pewno chciałbym zobaczyć bardzo bliską scenę główną, ale również małe sceny i tak samo właśnie namioty, w których jest właśnie grana bardzo mocna muzyka.
0: No i Olek to wszystko ma zapewnione. Wy też możecie, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Tam mnóstwo znakomitych artystów, tak jak mówiłem, Martin Garrix, będzie też David Guetta, Armin van Buuren, no i będzie też Lost Frequencies, oj, sporo się będzie działo, ale właśnie David Guetta i Robin Schulz już teraz przed nami.

Po 16 tak podkręcamy tempo, a za chwilę pogadamy o tym, czy ci, którzy wynajmują mieszkania, już całkiem odlecieli. Zagra nam też ITB, to wszystko jeszcze przed 17.

0: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

Belly Dance'a w Meloradiu. Kto ruszał trochę bioderkami albo chociaż palcami na kierownicy? Przyznajcie się. No ale dobra, bo teraz będzie poważnie, chociaż cała sytuacja to niezły cyrk, bo ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawiło się ogłoszenie o mieszkaniu do wynajęcia w Warszawie. 3 pokoje, 50 metrów, bagatela 6900 plus czynsz, ale najlepsza w tym wszystkim jest kaucja, a mianowicie ta wynosi prawie 21 tysięcy złotych. Czujecie? 21 tysięcy złotych kaucji. Przecież za tyle to sobie można życie na nowo ułożyć. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beast to już teraz przed nami. No oni by na pewno mieli 21 koła.

0: Clean Bandit i Rather Be, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17:00 przy powrotach z czerwcówki dla tych z was, którzy gdzieś tam na działce albo którzy po prostu w domu sobie chillują.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Golden. Punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Po 17:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc przygotujcie telefony.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: 321-321-777. Już za chwilę podaj mi wyzwanie. Kto ma ochotę wziąć w nim udział, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczek, witajcie.

0: To już kwadrans po 17:00, to Talk to You na antenie Meloradia. Teraz będziemy podejmowali wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Marek. Siemanko, Marku.
1: Siemanko, hej.
0: Chociaż ty w zasadzie też z wyzwaniem jedziesz do swojego kumpla, mi mówiłeś.
1: Tak, zgadza się. Jedziemy ogarnąć rower.
0: No, to ja w takim razie za to mocno trzymam kciuki. No, za to wyzwanie ciebie jeszcze nie nagrodzę, ale mam dla ciebie inne na naszej antenie. Co ty na to?
1: Jestem gotowy, dawaj.
0: Takie odpowiedzi lubię najbardziej. Maro, słuchaj, czerwcówka się dzisiaj kończy w zasadzie. Jutro trzeba wracać do roboty. No, niektórzy się pewnie do tej roboty spóźnią. No i ja bym chciał, żebyś ty tym wszystkim biedakom pomógł i wymyślił trzy najlepsze wymówki, dlaczego się spóźniło do pracy.
1: Okej, dobra. No to pierwsza to może być zmęczenie po czerwcówce.
0: Okej.
1: W zależności od pogody w danym miejscu to albo zalało, albo było za sucho.
0: Albo zalało, albo co?
1: Muszę dojechać. I trzecie to może... Po weekendzie nie można było prowadzić pojazdów mechanicznych, trzeba było coś pieszo.
0: Słuchaj, to Marek, ty musisz mieć bardzo wyrozumiałego szefa, jeżeli on te wszystkie wymówki kupuje, ci powiem. Ale ja je kupuję zdecydowanie i skiety od Meloradia wędrują w takim razie w twoje ręce, a ty możesz jeszcze kogoś pozdrowić, szefa na przykład. Halo, halo, Marku? No tak, to jest w furce. Marku, pozdrawiamy kogo?
1: Narzeczoną i córeczkę, które siedzą w domu.
0: O, i ja się do tego oczywiście jak najbardziej dołączam i szerokości życzę i dobrego zasięgu przede wszystkim w trasie. Eli Oaks i Lawinia to już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: John Fisher w Melo Radio, 28 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam o tym, co jest największym postrachem wśród rekruterów, a zagra nam Timberg, będzie też anima. To wszystko jeszcze przed 18, zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomymi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Jedna tu Moru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

w życiu nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Ależ ten numer dobrze brzmi w furce i wprawia w znakomity nastrój. To Melo, to Faust, i Gips, i ZTB, czyli Z Tobą. A rekruterzy, okazuje się, że mają poważny problem z CV. Coraz więcej zgłoszeń, które dostają, jest, słuchajcie, albo fikcyjnych, albo są to podstawione osoby. No, czyli jednym słowem, jedna wielka ściema. No i teraz ci, co rekrutują, no to mają podwójną robotę, no bo muszą sprawdzać nie tylko to, czy w tym CV to, co jest, to nie bzdury, no to jeszcze, czy dana osoba istnieje. Taka ściema. No ale jakby ktoś był złośliwy, no to powiedziałby, że szefowie też ściemniają. No bo na rozmowach obiecują rozwój, podwyżki i cudawianki, a potem się okazuje, że to też była fikcja.

0: Dimitri Vegas i Like Mike jeszcze przed 18 na antenie Meloradia. Tak podkręcamy tempo. A i Dimitri Vegas i Like Mike na Tomorrowland już w tym roku. Wy też możecie tam być. Wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Cały czas można się zgłaszać.
1: A już o 18 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 18 zagramy jak zawsze, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: 18 wybiła na zegarkach, ale my spać nie idziemy, bo gramy najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors i Ale Farben. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

takie tyry, tyry, tyry, tyry, ty. Mniej więcej będziecie mogli zrobić jutro w furce, jadąc po 200 zł do wypłacenia z bankomatu, jeżeli już teraz zgłosicie się na meloradio.pl do naszej zabawy. Szybka kasa w Meloradio. Właśnie jutro komuś z was takie 200 zł podarujemy. Na co ich potrzebujecie? Może po prostu, żeby poniedziałek był lepszy, może na jakieś dobre jedzenie, może na jakąś fajną randkę. Już teraz piszcie, po co potrzebujecie tego siana. Meloradio.pl, tam można się zgłaszać. A my gramy This Girl Kungs już teraz. To Meloradio, 14 minut po 18.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. To James Hype, a James Hype też na Sunrise Festival. To już niebawem, w końcówce lipca i na początku sierpnia. Wy też możecie tam pojechać do Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Melo. Rozdajemy wam co jakiś czas wlotki, a tam oczywiście najlepsza zabawa tego lata i tych wakacji.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to Jax Jones, a ja słuchajcie, wszedłem na meloradio.pl, no i tam mamy taki test, którym Pokemonem jesteś? Ja go rozwiązałem i wyszło mi, że uwaga, jestem Pikachu. Jesteś powszechnie lubiany i całkiem popularny. No, nie wiem, ile w tym prawdy, ale wy też wejście, rozwiążcie, zobaczcie, którym Pokemonem wy jesteście, jak już wy rozwiążecie, to podeślijcie swoim byłym, bo to przecież też niezłe Pokemony.

0: Hotel Sweet Lovin jeszcze przed 19 w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a Karolina na naszym WhatsAppie pozdrawia tymczasem z trasy z nad morza do domu, z czerwcówki. No to co, powrót na chatę, przepranie, no i jutro powrót do rzeczywistości.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Ale jeszcze na razie o tym nie myślmy, co jutro. Pomyślmy o tym, co punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo. Andy Dust wtedy punktualnie u nas. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Po reklamie.

No to czas doładować się energetycznie i to w najlepszej formie. Andy Dust na dobre wejście w 19. Za chwilę też Wise i Tom Gregory. Będzie też w Sanach i ja też będę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 13 minut po 19.
1: Wow.
0: A tak zareaguje Olek, który razem z Gosią pojedzie na Tomorrowland. Taką właśnie reakcję nam zaprezentował. No ja się wcale nie dziwię, bo tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych DJ-ów.
1: Wow.
0: A jeżeli wy też chcecie pojechać na Tomorrowland, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Wszystko przed wami. Tak jak i Ella Henderson i Rudy Mental, to już teraz Alibi. Podkręcamy tempo, 14 minut po 19.

No tego numeru nie mogło zabraknąć w mojej dzisiejszej playce. Anima i Liza w 24 minuty po 19 w Melo. Podkręcamy tempo, a za chwilę będę miał dla was świeżynkę od Meduzy. Bardzo dobry numer, bądźcie blisko radia.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, za akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Jak weekend to oczywiście najświeższe i najlepsze numery, które dla was przygotowaliśmy. Zajrzałem w komentarze pod tym kawałkiem, który już teraz dla was będę miał. No i co mam powiedzieć? Jest jeden wielki szał, no ale ja się wcale nie dziwię, no bo stworzyła go grupa, która wystąpi też na Tomorrowland, czyli Meduza. Numer nazywa się Silence, ale zdecydowanie nie warto słuchać go po cichu. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To jest Melo Radio.
1: Już jeden sztos, sztos, ubieram głos. Na sobie mam stylowy dres, wygodny obuw. Chciałbym spędzić z nią dzień, noc, bo ona jest. Wow, mówię ci wow.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20, a wy też się tak zahipnotyzujcie wzrokiem, no i jakoś przetrwajcie ten nadchodzący tydzień. Życzę wam, żeby był dobry, bądźcie niegrzeczni, a ja wracam w sobotę, zatem gdy mnie usłyszycie, to będzie wiadomo, że już weekend.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio Warszawa. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

0: To jest Neo Radio.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: słuchawkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo Radio.
1: Kropla spływają na bruk, jest się na nudach.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.